Przecinam przez żaluzję na okolice. Ona milczy głośniej niż krzycze. Chce ją lekko musnąć w policzek. Zostawia mnie, a obok ciszę. Słodkie życie, słyszę bluzgi jej pod prysznicem. Woda płynie jak obietnice, chmury wiszą jak szubienice. Siada naprzeciwko mnie, jest wściekła jak krzyk. Ona przeciwko mnie, jej wzrok tylko czeka na cynk. Gdybym mógł zabić, to bym jak skiepowany blunt stygł. Jesteśmy nadzy, dawno się wykrwawił nasz wstyd. Nasze zmysły.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Jeszcze co robisz, wsiadaj, szepcze, cedze, spijala, grej.

ważniejsze niż spokój. Nie chcę decydować o tym, co uważasz za słuszne, lecz dlaczego tylko ja mam uważać? Kłótnie zniszczyły wiele relacji na mej drodze, ale cóż, wiem co myślę, nie na wszystko.

0: jest nowość w RMF Max.
1: Let's go.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą plus.

w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

kot deszcz. To co między nami mognie, a potem długo tu schnie. Śleż za mną listy gończe, ale już nie znajdziesz dziś.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: poniedziałek także, a nawet tym bardziej, bo umówmy się, po weekendzie potrzebujemy mocy hitów na maksa.
1: No i umówmy się, że w pierwszy dzień miesiąca o nazwie czerwiec, czyli w święto wszystkich dzieci, potrzebujemy ich więcej.
0: Dzień dziecka jest dzisiaj. Max. A jak do ciebie mówili, jak byłaś dzieckiem?
1: No normalnie, tak jak teraz mówią. A jak mieli mówić?
0: Asia, mówili do ciebie?
1: No.
0: To mnie mówili gruby.

0: Jest moc i to bez ograniczeń dla dużych i dla małych dzisiaj w poranku RMF Max.
1: Jest też pomysł, żeby Donald Trump trafił na banknot 250-dolarowy. Jego piękny lewy profil ma się tam znaleźć, tylko że jest kłopot, bo prawo amerykańskie zabrania żyjącym prezydentom pojawiania się na banknotach.
0: A jest już całkiem długa lista tych, którzy chcieliby panu prezydentowi pomóc. Pomóc się znaleźć na banknocie, oczywiście.
1: Oczywiście zmieniając prawo.
0: Wiadomo.
1: A nie zmieniając prezydenta.

0: mama.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: I po reklamie.

0: Ta ora o poranku w RMF Max, specjalnie dla tych, którzy nie mają czasu, bo ora. Ja tak mam na swoim Instagramie, sprawdźcie to koniecznie. Słuchajcie, także flesza o 6 będą informacje z regionu.
1: A w temacie świat 200 milionów euro kary dla Timu, znanego też jako Temu, za wprowadzanie niebezpiecznych rzeczy na rynek.
0: Szkoda, że dodałeś, że jednak Timu może być Temu, bo mogliby udawać, że nie wiedzą, że to do nich.
2: Słuchacie RMF Maxa, przy mikrofonie kłania się Marek Makuła. Pora sprawdzić, co słuchać w kraju i za granicą. Zaczynamy Flash. W nocy w rumuńskim Gałczu, tuż przy granicy z Ukrainą, rosyjski dron naruszył przestrzeń powietrzną Rumunii, a następnie uderzył w dach wieżowca mieszkalnego, wywołując pożar na wyższych piętrach. Świadkowie relacjonowali głośny dźwięk nadlatującego bezzałogowca i silną eksplozję, która poważnie uszkodziła jedno z mieszkań. W wyniku tego groźnego incydentu dwie osoby odniosły lekkie obrażenia i doznały silnego szoku, a na miejscu natychmiast podjęły działania lokalne służby ratunkowe, straż pożarna oraz policja.
3: Słuchacie RMF Max.
2: Unia Europejska jest głęboko podzielona w sprawie systemu handlu emisjami CO2. Sześć krajów, w tym Polska, oficjalnie sprzeciwia się propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej drastycznych cięć darmowych pozwoleń na emisję. Przeciwne zmianom państwa, oprócz Polski także Bułgaria, Czechy, Grecja, Rumunia i Słowacja, alarmują, że brak radykalnych korekt w unijnym projekcie doprowadzi do masowego bankructwa cementowni, hut oraz zakładów chemicznych.
4: Postulaty sześciu krajów poparły Włochy, które uznały propozycję Komisji Europejskiej za dalece niewystarczającą. Podobne stanowisko zajęła Austria i Węgry. Niemcy także mówiły o konieczności przedłużenia darmowych pozwoleń, a Francja i Hiszpania przedstawiły własną propozycję, domagając się od komisji większej elastyczności. W sumie około 10 krajów chce zmian i niewykluczone, że byłoby gotowych zagłosować przeciwko propozycji komisji.
2: Tyle Katarzyna Szymańska-Borgino. Wracamy na nasze polskie podwórko. Już w najbliższą środę wchodzą w życie rewolucyjne zmiany w przepisach, które drastycznie zaostrzą kary dla kierowców zbytnio naciskających na pedał gazu. Co dokładnie ma się zmienić?
5: Pojawi się zakaz kasowania punktów karnych, jeśli kierowca przekroczy dozwoloną prędkość o więcej niż 20 km na godzinę. Będzie też więcej punktów karnych za najpoważniejsze przekroczenia prędkości. To ma zwiększyć bezpieczeństwo, ale z drugiej strony to wywołuje też wątpliwości, także prawników.
2: Wyjaśniał Michał Dobrołowicz. Prezydent Karol Nawrocki ostro zareagował na decyzję prezydenta Wołodymyra Załęskiego, który nadał jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Polski przywódca podkreślił, że choć Ukraina ma prawo do własnej polityki historycznej, to analogiczne prawo przysługuje również Polsce i zapowiedział podjęcie zdecydowanych kroków dyplomatycznych.
6: 8 czerwca odbędzie się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego i ja zaproponowałem, aby jednym z punktów było odebranie prezydentowi Załęskiemu Orderu Orła Białego. Oczywiście to nie jest decyzja prezydenta, ostateczna decyzja z prezydenta. Musi odbyć się kapituła. Taka kapituła odbędzie się 8 czerwca. Jestem oburzony.
2: Karol Nawrocki oświadczył, że poprzez gloryfikację formacji odpowiedzialnej za zbrodnie na ludności cywilnej, Wołodymyr Załęski potwierdził, iż Ukraina nie spełnia jeszcze standardów pozwalających na wejście do rodziny krajów europejskich. Na koniec tego krótkiego flesza jeszcze dobre wieści dla wszystkich miłośników zwierząt. Sejm ostatecznie przegłosował tak zwaną ustawę łańcuchową, która definitywnie zabrania trzymania psów, a także kotów na uwięzi. Posłowie wypracowali kompromis z prezydentem, więc sztywne wymiary kojców nie trafiły do dokumentu, a szczegóły dotyczące ich powierzchni ustali w rozporządzeniu ministra rolnictwa.

0: Jak wam się podoba tu i nawet bez turururururu, tylko po prostu fajnie jest tu, to pamiętajcie, że poranek RMF Max z wami urzęduje do godziny 9:15.
1: A dzisiaj mamy pierwszy dzień czerwca, to jest Dzień Dziecka.
0: Dzień Dziecka.
1: Tak jest.
0: I wpadł mi w objęcia jeden z naszych panów dzielnych ochroniarzy, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo i zaśpiewał mi piosenkę.
1: Ojej, no.
0: Czysta, czysta, wieczysta. Słuchajcie, 3 lata od 3. ligi do Ekstraklasy, wieczysta Kraków. No.
1: Piękna historia.
0: Dzień dobry w najwyższej klasie rozgrywkowej w naszym pięknym kraju. Asia Mełów z Irek Jakubek, 11:06 prawie.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
6: Najlepiej słuchać w pracy.
7: Max robi mi dzień.
8: Max robi robotę. Yeah!
6: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
9: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit.
13: I po reklamie.

0: To, co grają, to jest prawdziwa betarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na maksa.
3: RMF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa.

0: To jest piosenka o nas, zauważyłeś? Bo ty masz to, co inna chciałaby mieć, więc my mamy to, co inni chcieliby mieć, bo mamy hity na maksa od samego rana.
1: Fajnie, że dodałaś. No. 28 minut przed 6, bo już mi się zrylały po policzkach. Mam smażone, fast food mam, grzyby mam i chipsy mam.
0: Wszystko lubię poza chipsami, a co to?
1: I to wszystko mam na liście rzeczy, których nie wolno jeść przed snem, bo jak zjesz, to się nie wyśpisz, albo w nocy będziesz miała koszmary. No właśnie.
0: Boję się.
1: Słusznie, bo największy koszmar jest taki, że na przykład na zegarach jest 6:30, tak jak teraz, ty jesteś w pracy,
0: no,
1: a mnie tu nie ma. Koniec koszmaru, jestem, hello. Stay for the night. I o tym też jest ta piosenka. Call it what you want. Tu RMF Max.

0: właśnie mamy moc hitów na maksa w RMF Max, 20 minut przed godziną 7 i poniedziałek od razu pyk na równe nogi. Tak go zaczynacie z RMF Max.
1: Poniedziałek po niezbyt wesołej niedzieli, bo wczoraj przypominamy, nasza reprezentacja grała z Ukrainą, przegrała, 2-0 przegraliśmy.
0: Ale nie o tym chcieliśmy wam powiedzieć, bo jest komentarz kibica, jednego z kibiców biało-czerwonych, który niesie się po meczu Polska-Ukraina bardzo szeroko.
1: Uwaga, cytat. Z taką defensywą możemy przegrać nawet z reprezentacją dzieci z Bulerbyn.
0: No z dziećmi z Bulerbyn to już przegraliśmy. Przypominam, że ze Szwecją odpadliśmy w barażu. Max. 7:20. No na co to komu było, na co?
2: Reklama.
3: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
2: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
3: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
4: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
5: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT, 2% łaciate, 3 plus 3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
10: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
9: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.

0: Nie żadne bumba bimba, tylko się zbierać do roboty, bo jest poniedziałek i 10 minut przed siódmą. Dobrze radzi RMF Max w Dzień Dziecka.
1: To była w Dzień Dziecka, no. To była Asia Małus, Irek Jakubek. Dzień dobry. U nas w Dzień Dziecka cała prawda, cały poranek o ludziach, bo się pozmienialiśmy. My ludzie w kategorii wzrost nam urosło, w kategorii waga podobnie, jesteśmy trochę ciężsi, a w kategorii temperatura niestety nam spadło. Bo teraz 36,4, a nie 36,6, mówią naukowcy. Podniosę wam temperaturę, jest siódma. Prawda, że zrobiło się gorąco? Spokojnie, siódma dopiero za 9. Mamy taki banger, że ho, ho, ho.

0: Dla tych, co chcą być na bieżąco, to tak, po pierwsze, polscy piłkarze przegrali z Ukrainą, tak. Iga Świątek przegrała z Ukrainką, tak. No to tyle możemy, że zabierzemy im teraz medal. I order Orła Białego konkretnie.
1: I o tym wszystkim wam powiemy we Flaszu o 7.
0: Bądźcie na bieżąco, słuchajcie RMF Max. 7 już prawie za 4.
2: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Na co wydać ponad 14 tysięcy złotych?
4: To no, wakacje przede wszystkim, a po drodze...

0: dużo, za mało. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: ten... Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Chylu.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
7: I po reklamie.

0: chcą zrobić dzień.
1: Niech się dzieje.
0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
2: No i startuje nowy miesiąc w kalendarzu. 1 czerwca jest 7. Kinga Nyga. Zapraszam na flash w RMF Max. Warszawa dołączyła do Wrocławia czy Krakowa. W stolicy również obowiązuje nocna prohibicja. Ograniczenie sprzedaży napojów z procentami będzie obowiązywać codziennie od 22 do 6 rano, między innymi w sklepach, w kioskach i na stacjach benzynowych. Jak nowe przepisy oceniają mieszkańcy Warszawy?
3: Wydaje mi się, że dobro.
4: Ograniczenie dostępności, możliwości kupowania w nocy, na co może się przełożyć?
3: No przede wszystkim na spokój w mieście. Wydaje mi się, że będzie mniej awantur, mniej jakichś takich sytuacji, które się wymykają spod kontroli.
5: Mogliby zostawić na przykład coś takiego, że na weekend, no bo jak ktoś na przykład imprezuje, ale z drugiej strony zawsze można pójść gdzieś do restauracji i tam, no rozumiem, że jest dostępne.
4: Na miejscu tak, na wynos nie.
5: No właśnie, no myślę, że to jak najbardziej fajna opcja.
2: Usłyszał Michał Dobrołowicz. Wołodymyr Zełenski może stracić order Orła Białego, wnioskuje o to prezydent Karol Nawrocki. To reakcja na decyzję prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Kapituła orderu Orła Białego wnioskiem prezydenta zajmie się dokładnie za tydzień.
0: To jest RMF Max.
2: Dzisiaj rusza dodatkowa sesja egzaminów maturalnych. O 9:00 maturzyści przystąpią do pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Do sesji mogą podejść tylko ci, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie zdawali matury w maju i uzyskali zgodę Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Wśród zdających są zarówno tegoroczni absolwenci, jak i osoby z wcześniejszych roczników. Egzaminy potrwają do 16 czerwca, wyniki 8 lipca. W dniu swoich 25 urodzin Iga Świątek odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego French Open. W Paryżu polska tenisistka przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk 5-7-1-6.
6: Gdy zaczęło mi nie wychodzić, gdy poczułam, że nie czuję tak bardzo, tak dobrze piłki, to pojawiło się trochę takie paniki.
2: Mówiła polska tenisistka. A już teraz więcej informacji sportowych.
0: Jesteś ciekawy, czy się udało? Sprawdzamy to dla ciebie. Zaraz sport w RMF Max.
2: Zaczynamy od piłki. Reprezentacja Polski przegrała z Ukrainą 0-2 w towarzyskim meczu we Wrocławiu. Nie da się ukryć, to był słaby mecz naszej kadry.
7: No niestety tak. Sparing we Wrocławiu dostarczył ponad 37 tysiącom polskich fanów. Niewiele pozytywnych emocji, w ogóle tak naprawdę niewiele emocji.
8: Myślę, że Ukraińcy gdzieś minimalnie tą determinacją po prostu chyba wykorzystali więcej niż mieli. Oj.
7: Mówił kapitan Robert Lewandowski, który rozegrał w kadrze 166 mecz.
2: Tyle Cezary Dziwiszek. Za to działo się w Krakowie. Historyczny wyczyn Beniaminka. Piłkarze Wieczystej pokonali Chrobrego Głogów 2-1. Po raz pierwszy w historii klubu awansowali do ekstraklasy. Do tego meczu wrócimy.
0: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
2: Pierwszy dzień meteorologicznego lata deszczowy w przeważającej części kraju. Poniedziałek przyniesie duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. W pasie od Warmii przez regiony centralne po województwo świętokrzyskie mogą wystąpić burze z silniejszym deszczem. Padać dziś nie powinno jedynie na północno-zachodnich i północno-wschodnich krańcach. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 18 do 22 stopni. Chłodniej miejscami na wybrzeżu, tu około 16 kresek.
0: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric. Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.bialaperla.com.pl.
9: Dzień dobry w poniedziałek. 3 minuty po 7.

0: dla wszystkich zdziwionych tym, że to już poniedziałek, a ledwo przed chwilą był piątek. Na szczęście macie RMF Max. Będziemy w dobrym tempie rozkręcać ten tydzień. Dzisiaj jest Dzień Dziecka.
1: Tak, bardziej się można zdziwić tym, że dopiero był styczeń, już jest czerwiec.
0: A, dopiero obchodziłeś Dzień Dziecka, a teraz kupujesz już komuś innemu prezent z okazji Dnia Dziecka. To jest zaskoczenie. Och, ogarniamy wszystkie ważne tematy. Asia Meus, Irek Jakubek. Dzień dobry, Polsko. 8 po 7.
1: Które smaki lodów Polacy zamawiają najczęściej? Jest ważna sprawa. Jest nowe zestawienie. Na miejscu trzecim truskawka. Na drugim ex aequo czekolada i wanilia. A wygrywa śmietanka.
0: Jezu, wszystkie moje ulubione smaki. Ekstra. Badania w sprawie równie istotnej kubeczek czy wafelek ciągle jeszcze trwają.
1: No to jest trudna decyzja, to zależy od etapu diety, na którym jesteś.
0: A, okej.
1: Ja to mam.
0: Jesteś na etapie... Nie no, Asia.
1: No jak jestem na diecie,
0: mam nadzieję, że wafel podwójny.

0: Anima i Jodzi przypominają wszystkim tęskniącym już teraz za weekendem, że ten tydzień pracy jest krótki, bo tylko 3 dni.
1: Przecież!
0: Znowu będzie weekend i będzie beautiful.
2: Aniele, tak wiele dla ciebie mógłbym zrobić. Ty wiesz, jaką wiadomością Irkowi dogodzić. Ej, 18 minut. 18 minut po godzinie 7, żeby wygrać 300. Żeby wygrać 300. Dzień dziecka, to trzeba na początek SMS-owo na 3001 napisać: jak mówili do was, gdy byliście dziećmi?
0: I nie kombinujcie, tylko prawdę nam napiszcie SMS-owo pod 3001. Jak do was mówili, jak byliście dziećmi? 300 przygotowane.
2: Jak napiszesz słodki grubasek, to będzie tak samo jak do mnie.
3: Sponsorem programu Wstawaj i nie udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric. Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.bialaperla.com.pl.
4: Reklama.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
6: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
7: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
3: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
8: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
9: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupie.

0: Halleluja, pstułka, 29 minut po godzinie 7, dzień dziecka, dzisiaj w RMF Max, jak do was mówili, jak byliście dziećmi.
1: Kwicała, mi się też bardzo podoba.
0: Oj, cześć Elunia, siemano rano. Hej, jak się masz, Gugusiu?
2: Wspomnienia wróciły.
0: Oj, od tego nas masz. Teraz może się pojawić całe okrągłe 300 na twoje ulubione zabawki, także dla dorosłych.
1: Zapraszamy cię do naszego samochodu wesołego. W Dzień Dziecka jedziemy dzisiaj do miejscowości Pociecha.
0: Pociecha, no bo gdzież mamy w Dzień Dziecka z Gugusiem jechać, jak nie do Pociechy.
1: I Guguś będzie tylko odpowiadał imieniem Asia albo Irek, bo o to, kto ma bliżej do Pociechy, będziemy cię pytać.
0: O, to prawda. Ja jadę do Pociechy z Jednorożca.
1: A ja jadę z miejscowości Skrzat.
0: Skrzat, takie są miejscowości w Polsce.
1: Kto ma bliżej?
0: Asia czy Irek? Asia, brawo!
1: Guguś od 300 obronione. Super. Drugie pytanie.
0: Guguś do Pociechy, Aśka jedzie z ulubionego prezentu wszystkich rodziców, czyli strąbek.
1: Strąbek małych. Bo to Irek jedzie strąbek wielkich.
0: Proszę bardzo.
1: Kto ma bliżej?
0: Która trąbka, wielka czy mała? Asia czy Irek? Irek, dobrze!
1: Dobrze! Okej, trzecie pytanie, 300. Irek do miejscowości Pociecha jedzie z miejscowości Misie.
0: A Asia z Grzechotki.
1: Kto ma bliżej?
0: W Dzień Dziecka, Gugusie.
1: A nie, bo Irek.
0: Ale też jest miło.
1: Dwie stówy dla ciebie.
0: Guguś.
2: Super, fajnie, dziękuję.

0: poranna moc, która trzyma od rana aż po samą noc, jak pisał poeta. Słuchający RMF Max, 19 minut i 8, rewelacyjna Nicki Minaj i Justin Bieber, żebyście mieli jeszcze fajniejszy poniedziałkowy poranek.
1: To was może zaskoczyć w temacie praca, bo okazuje się, że my Polacy wolimy odejść z pracy, niż poprosić aktualnego szefa o podwyżkę.
0: A czy ja nie wiem, czy Polacy, może Polki też, bo...
1: Polki?
0: Bo ja, tak, Polki, bo ja mam wrażenie, że często Asia, ta sytuacja, o której mówisz, może się zdarzyć przy okazji, gdy pytasz o radę niewłaściwe przyjaciółki. I tylko te przyjaciółki, które ci mówią, zobaczysz, jak odejdziesz, to on sobie bez ciebie nie poradzi. Zobacz, to zginie nawet, nie będzie wiedział, jak się płaci rachunki za prąd. A nie, no to... Także ratujmy ten związek. Także w pracy. Pozdro dla tych, którzy w poradnych korkach słuchają Maxa. Jadąc do roboty.
2: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Lepiej słuchać w pracy.
4: Max robi mi dzień.
5: Max robi robotę. Yeah!
3: Od tego jesteśmy.
6: Mocne hity.
3: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
7: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
9: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup 2 produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy 3 55%, 4 aż 80%, a 5 będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.

0: Jeszcze 3 tygodnie i wszyscy będziemy mogli razem z modelkami zaśpiewać Lato, ach to ty.
1: O, to pięknie. Idź tam, gdzie będziesz szczęśliwy. A właściwie idź tam, gdzie będziesz szczęśliwszy.
0: To jest, co to?
1: To Jan Urban, trener Jan Urban mówi do Roberta Lewandowskiego.
0: W temacie jego przyszłości, tak?
1: Tak, idź tam, gdzie będziesz szczęśliwszy, bo dużo szczęśliwszy będziesz tam, bo ze mną, tu już tego nie mówi trener, ale tak się pomyślałem, że można co najwyżej iść na wrzosowisko i zapomnieć wszystko. Ale o tym też jest ta piosenka. Pewnie. Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa. Sounds good.

0: Hity na maksa i poniedziałkowa energia. Macie to o poranku w RMF Max.
1: Ważna informacja dla tych, którzy szukają pracy na wakacje.
0: Ostrzeżenia przed burzami. Meteorolodzy mają nam coś do powiedzenia.
1: I dobre wiadomości ze stacji paliw.
0: I wszystko macie we fleszu za 4 minuty. Bądźcie z nami o 8.
2: Reklama.
3: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka,
2: to wybrałabym prezent z Media Expert.
3: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
2: zwierzątko interaktywne Bitsy i słodką maskotkę Furby w edycji Star Wars Grogu.
3: I wiele innych zabawek w super cenach.
4: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays. Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
10: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
13: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
12: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
14: I po reklamie.

0: Wybiła 8 w RMF Max. Czas na skrót najważniejszych tematów. Kinga Nyga. Zapraszam na flash, sport i pogodę. Ponad 1000 osób nadal bierze udział w akcji do gaszania pożaru lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Strażacy mają nadzieję, że działania uda się zakończyć w tym tygodniu. Ogień, przypomnijmy, strawił około 300 hektarów lasu. Bardzo niebezpieczne są wypalone pnie drzew.
1: Można to porównać do pozostawionego na świeżym powietrzu grilla, który po pewnym czasie wydaje się, że jest już wygaszony. Mimo wszystko, jeżeli na niego dmuchniemy, to znów pojawia się wyższa temperatura, pojawia się żar.
0: Mówił Wojciech Gralec z Komendy Głównej Straży Pożarnej. Cały obszar patrolowany jest też z powietrza przy użyciu dronów. To może być burzowy poniedziałek, ostrzega IMGW. Alerty wydano dla 12 województw. Zagrzmieć może między innymi w Mazowieckim, Świętokrzyskim i Lubelskim, na Śląsku czy w Małopolsce. W czasie burzy wiatr może wiać z prędkością do 85 km na godzinę. Ostrzeżenie będzie obowiązywać od południa do 19. Teraz krótka informacja dla kierowców. Jest spadek cen maksymalnych wszystkich paliw. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,05 zł. Benzyny 98 6,63, a oleju napędowego 6,34. Zastanawiacie się nad pracą sezonową? Pierwsze oferty w restauracjach czy hotelach już zaczynają się pojawiać.
2: Stawki godzinowe mogą sięgać nawet 70 zł brutto, czyli w niektórych przypadkach przewyższać dwukrotność minimalnej stawki godzinowej.
0: Tyle Przemysław Bogdański, prezes firmy Cursor. W RMF Max pamiętamy oczywiście o dzieciach. 1 czerwca to ich święto i zamierzają z tego korzystać.
3: To jest dzień dla dzieci,
4: że można jeść Michał chipsów na śniadanie.
5: Że można zjeść co? Michał
4: chipsów
5: na
4: śniadanie.
6: Dzieci się czują jak w niebie.
0: I tego wam życzymy. A z pierwszoklasistami z podstawówki numer 7 w Koninie rozmawiała Beata Pieczyńska.
7: Ale poszło! Wszystkie wyniki podamy w RMF Max. Flash sportowy już za chwilę.
0: Wielka radość kibiców piłki nożnej w Krakowie. Stolica Małopolski po wczorajszym zaskakującym awansie Wieczystej będzie miała aż 3 kluby w ekstraklasie. To pierwsza taka sytuacja w lidze od 32 lat. Piłkarze Wieczystej Kraków pokonali Chrobrego Głogów 2-1.
8: Naprawdę to był bardzo trudny mecz dla nas i nie było chwili zwątpienia, ale wiedziałem, że ta walka będzie do samego końca.
0: Podsumował trener Kazimierz Moskal. Iga Świątek pożegnała się z kortami w Paryżu. W turnieju French Open jest jeszcze Maja Chwalińska, która dziś powalczy o awans. 24-latka swój pojedynek rozpocznie o 14.
7: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
0: Dzisiaj przydadzą się parasole, w zasadzie wszędzie może popadać, za wyjątkiem Zielonej Góry i Suwałk. Tutaj nie tylko bez deszczu, ale też ze sporą ilością słońca. Na pozostałym obszarze prognozowane są również burze, w czasie których może mocniej popadać. IMGW wydało ostrzeżenie dla 12 województw. Jeżeli chodzi o temperaturę, to dziś od 19 stopni na północy do 23 w centralnej i lokalnie też zachodniej Polsce. Wiatr w czasie burz porywisty. Jutro już ładniej.
7: Ta playlista to nie algorytm, to hity na maksa, ułożone z myślą o tobie. Posłuchaj, bo włożyliśmy w to serce. Hity na maksa w RMF Max. Algorytm ci tego tak nie ogarnie.
9: W Dzień Dziecka 4 wejścióweczki do parku rozrywki. Są do wygrania tu w RMF Max już niebawem, prawie 5 po 8.

0: Mamy takie hity, które od zawsze są już na maksa. Taka Nelly Furtado z Tim Walandem, 11 minut po godzinie 8. Więcej muzycznych przyjemności w maksie przez cały dzień.
1: Jaką naciskacie buźkę w kasie samoobsługowej, no, jak was pytają o opinię po zakupach?
2: Zawsze zieloną.
1: Bardzo dobrze, zapamiętać i wykonać, bo okazuje się, że od tego, jaką buźkę klient naciśnie w tej ankiecie zadowolenia, zależy, czy pracownicy sklepu dostaną premię, czy nie.
2: O, patrz!
1: No.
2: Także ja w imieniu asystenta proszonego na linię kas chciałbym przypomnieć, że my klienci i obsługa sklepu, my się musimy trzymać razem.
1: Wiadomo.
2: Tak, bo razem tworzymy taką mega pakę. A każdy to lubi, nie? A Siomeusz, Irek Jakubek, dzień dobry. To jest RMF Fax. Tu, 12 po 8.

0: Dzień się rozkręca. Eben przed chwilą akurat się zwinął. 20 minut, ale jak pięknie, nie? Ale to było super, to się podoba. To są hity na maksa. 4 wejściówki do parku rozrywki. Co powiecie na taką przyjemność w Dzień Dziecka?
1: Chcemy, mamy, chcemy wam dać, tylko dzisiaj trzeba mówić jak wasze dziecko.
0: O kurczę.
1: Tak to mówi się, twoje dziecko?
0: To się nie mówi gorzej. To się trudne wylosowało. Drodzy chcący wygrać 4 wejściówki do parku rozrywki, głosóweczki na Messengerze RMF Max niech pójdą w ruch. Dzisiaj

0: radość z jazdy.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
7: Mediamarkt.
8: Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1800.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays. Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
6: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.
1: Marian, a gdzie mogę kupić...
9: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: I po reklamie.

0: muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.

0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Six Seven!
2: Dzisiaj mówicie jak swoje dzieci. W głosówkach przysyłanych do RMF Max, a wszystko po to, by w porannym konkursie wygrać 4 wejściówki do Energylandii.
3: Mamo!
4: Znam to, ale wiadomo, dziecko ma też ojca, prawda?
3: Tata! Tato! Odblokuj komputer!
2: Grzesiek podobno już ten komputer odblokował. A dzięki Martynie dowiedzieliśmy się, jak jest u niej w domu w nocy, tak w okolicach północy.
5: Mamo, tato, bo ja potrzebuję na jutro zielnik do szkoły.
2: Kto potrzebował 4 wejściówek do Energylandii i ma na imię Daria?
4: Już może się cieszyć.
6: Nie da się zrobić dźwięku przewracania oczami, więc pozostaje tylko...
0: Max. Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami. Oh.

0: Bum, bum, bum. Głośniki o poranku już przetestowane. Dzięki Gips za ten numer. 21 minut i godzina 9.
1: Podatek od deszczu, to że jest i musimy go płacić, to już wiemy.
0: Tak.
1: Ale nie wiedzieliśmy, że kościoły nie muszą płacić podatku od deszczu.
0: Naprawdę?
1: Są zwolnione z tych opłat, tak.
0: A jakbyś potrafiła przerobić deszcz na wodę święconą, też byś nie płaciła. Ćwicz. Ja już ćwiczę.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
5: Citroen.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: Wejdźcie w Enalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Porówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro.
8: Mistrzowskie okazje w grze.
6: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Infinix Note 40 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1099. Teraz za 999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.

0: Jeden z moich ulubionych hitów na maksa w ostatnim czasie. Bausa, Magnetyk i to pianinko tam w środku.
1: Mój też, uwielbiam. 11 minut i godzina 9 w Dzień Dziecka dla wszystkich pełnoletnich, którzy chcą poczuć dziecięcą radość. Mamy propozycję na miarę 14 470 zł.
0: To jest za mało.
1: Ale 14 488.
0: To jest za dużo.
1: Za dużo. Pomiędzy gdzieś jest kwota, która jest przygotowana dla ciebie. Tak, droga słuchaczko, tak, drogi słuchaczu, naprawdę gdzieś pomiędzy jest kwota dla ciebie. Graj, typuj, wygrywaj pieniądze dzisiaj w poniedziałek w RMF Max.
0: Jak trafisz we właściwą kwotę, całe te pieniądze są dla ciebie, a potem to 14 400 coś możesz wydać na przykład na wakacje w hotelu tylko dla dorosłych.
1: Albo 7 hulajnóg i 7 kasków.
0: Wakacje w hotelu.
1: Ciocia Joanna zaprasza was też na www.rmfmax.pl. Tam właśnie wyleciały super okazje. A to jest nowość. Ujetuj pasali, ujetuj pahangia, pyrdyrmy entre la noche y la.

0: Od rana na nas, mamy RMF Max, 5 minut i godzina 9.
1: 3 tygodnie i będzie lato, 25 dni i będą wakacje.
0: O Jezu, a za 4 minuty będzie informacyjny flash, w którym przydatne informacje dla tych, którzy do urlopu nie mogą się... się w tym odliczaniu poczekać, bo nie mogą się doczekać. O, dobrze powiedziałem?
1: Tak.
0: To jak na poniedziałek, to super, nie?
2: Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: și do Media Markt.
1: Hot Grill.
2: Parilla Caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku Hot Grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj Hot Grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
7: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy.

0: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w poniedziałek wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego, kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga tańsza gratis. Tak, wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego, kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
2: Barbara?
3: No?
2: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
3: Co, Marian?
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
3: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
2: No.
4: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max. W Dzień Dziecka przy mikrofonie kłania się Marek Makuła. Zapraszam na Flash i Pogodę o 9:00. Powoli rozkręca się sezon urlopowy. Jeśli planujecie wakacyjny wyjazd, warto wykupić ubezpieczenie turystyczne. To ważne szczególnie dla osób, które stawiają na aktywny wypoczynek.
1: Sporty wodne, motorowodne, powietrzne, więc tutaj warto zwrócić uwagę, jak chcemy spędzić ten wolny czas oraz na to, jak wygląda nasze życie. Czyli na przykład, czy chorujemy przewlekle? Jeśli tak, no to musimy zwrócić uwagę, żeby faktycznie było rozszerzenie o zachorowania i wtedy jak najbardziej Towarzystwo Ubezpieczeniowe pomoże nam w takich sytuacjach.
0: Tłumaczyła Małgorzata Trębska z Biura Ubezpieczeń w Skierniewicach.
2: Słuchacie RMF Max.
0: W jednej z krakowskich szkół średnich wybuchł skandal. 17-letnia uczennica jest podejrzewana o stworzenie przy użyciu sztucznej inteligencji, delikatnie mówiąc, nieprzyzwoitych materiałów z wizerunkiem młodszej koleżanki. Policja interweniowała na miejscu po zgłoszeniu od dyrekcji. Zabezpieczyła telefon nastolatki, której grożą teraz poważne zarzuty. Jak informuje lokalna telewizja, sprawa wywołuje jednak dodatkowe kontrowersje, ponieważ matka dziewczyny zarzuca funkcjonariuszom naruszenie praw córki podczas szkolnej interwencji i zapowiada skierowanie sprawy do Kuratorium Oświaty. Tymczasem sprawa wniosku o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu mocno utknęła w martwym punkcie. Choć od podjęcia decyzji przez koalicję rządzącą minęło już pół roku, to Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej wciąż nie wystartowała z pracami nad tym dokumentem. Co gorsza, cała procedura utknęła na kolejne tygodnie i realne działania nie ruszą przez co najmniej najbliższy miesiąc.
3: Po analizie wniosku prawnicy marszałka Sejmu uznali, że trzeba go zwrócić wnioskodawcom do poprawienia. O opinię w tej sprawie Włodzimierz Czarzasty spytał Komisję Odpowiedzialności Konstytucyjnej, a ta w piątek postanowiła zamówić w sprawie wad wniosku kolejne opinie prawników konstytucjonalistów. U kogo je zamówić, komisja ustali jednak dopiero za tydzień. Potem opinie będą zamawiane, eksperci dostaną czas na ich napisanie, a kiedy je odeślą, komisja znów się nad nimi zbierze, żeby ustalić dla marszałka stanowisko w sprawie tego, czy i co ewentualnie w oskarżeniu Zbigniewa Ziobry poprawiać.
0: Wyjaśnił Tomasz Skory. Zakończył się pierwszy etap unijnego programu SAFE, w ramach którego polskie zakłady zbrojeniowe otrzymają około 120 miliardów złotych na dostawy sprzętu do 2030 roku. Aż połowa tej kwoty trafi do huty Stalowa Wola na Podkarpaciu na produkcję wozów Borsuk, armatochaubic Krab i moździerzy Rak. A reszta sfinansuje m.in. amunicję do PGZ, drony grupy WB oraz systemy kryptograficzne. Około godziny 14 na korcie centralnym w Paryżu wystartuje pojedynek Mai Chwalińskiej z reprezentantką Francji Diane Perry w 1/8 finału turnieju French Open. Mocno trzymamy kciuki za Maję, zwłaszcza, że z rywalizacji niespodziewanie odpadła już Iga Świątek, ulegając w dwóch setach Ukraińce Marcie Kostiuk.
4: Niektórzy paryscy komentatorzy porównują rezultat meczu do istnego trzęsienia ziemi na kortach Rolanda Garrosa, bo wcześniej wielu z nich przepowiadało, że Iga Świątek już po raz piąty wygra French Open. Marta Kostiuk okazała się jednak trudniejszą przeciwniczką niż się wydawało.
0: Tyle Marek Gładysz.
2: Nie daj się porwać. Już za moment pogoda w RMF Max.
0: Poniedziałek wita nas zmienną aurą. Nad Polską przeważa dziś duże zachmurzenie, choć słońce ma szansę przebijać się przez chmury. Najwięcej przejaśnień spodziewamy się rano, a pod wieczór rozpogodzi się na zachodzie. Czeka nas jednak sporo wilgoci. Parasole przedadzą się głównie na wschodzie, w centrum oraz na południu kraju, gdzie wystąpią opady deszczu, a miejscami także burze z gradem. Termometry na przeważającym obszarze pokażą od 18 do 22 stopni. Chłodniej będzie jedynie nad samym morzem. Tam około 16 kresek oraz w rejonach podgórskich Karpat, gdzie zobaczymy tylko 15 stopni.
2: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
5: Hity na maksa. 4 minuty po 9:00, ważne przypomnienie.
6: Six seven.
5: Dzień dziecka dzisiaj w Maksie, w zakładce konkursu na naszym WW. Dużo przyjemności.
7: Świętujcie dzisiaj do woli.
5: Asia Meus, Irek Jakubek, będziemy jutro 5:30, bądźcie z nami. Ja się

0: Drop Dead, czyli nowość od Olivii Rodrigo i tym numerem witamy się w poniedziałek w Byle do Obiadu, najlepszym programie do słuchania w pracy. W poniedziałek co prawda, no ale co to jest za poniedziałek, jak już w czwartek się długi weekend zaczyna. No to do środy to wytrzymamy jakoś, myślę. A witamy się też w przyjemnych okolicznościach, bo dzisiaj Dzień Dziecka i świętują dzieci w wieku 5, 15, 35, 55 lat i w ogóle. Każdy dzisiaj budzi w sobie swoje wewnętrzne dziecko. Można sobie dzisiaj kupić zabawkę. Jaką? No, a to już tam każdy ma swoje. Dużo dzisiaj od Dniu Dziecka oczywiście będzie i na pewno będzie mnóstwo hitów na maksa. Za chwilę Rihanna i Don't Stop the Music. Dawid Miązek, dzień dobry i zapraszam do 13. RMF Max.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lodówka przenośna 29 litrów Griffith 50 zł taniej, 199,99. Najniższa cena z 30 dni 249,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
7: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
8: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
9: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemu

Heavens, Caitlin Aragon, I Run, to jest RMF Max, a wczoraj poznaliśmy, jakby ktoś przegapił, ostatniego Beniaminka Ekstraklasy przyszłorocznej. Zagra w nim, zagra w Ekstraklasie Wieczysta Kraków, która jest fenomenem, no bo jeszcze parę lat temu grała w okręgówce w piątej lidze. No ale duże pieniądze zainwestowane zrobiły swoje, także Wieczysta dołącza do Krakowi, do Wisły Kraków w Ekstraklasie. No i Kraków jest też fenomenem, bo ma aż 3 zespoły w Ekstraklasie, ale za to dla równowagi 0 prezydentów. Andy Dust z Harrisem Zakaria.

0: All the time, John Summit, The Chainsmokers i LZ. Słuchacie RMF Max. Ho, ho, ho! A czy są tu jakieś grzeczne dzieci? No wiem, że to nie to święto, ale... Ale dobra, dzieci, prezenty, mniej więcej się zgadza. I to najlepiej takie grzeczne czy niegrzeczne, które ponad nieskończoną ilość słodyczy albo bajek wolałyby po prostu pieniądze na koncie, duże pieniądze. Jeśli chociaż trochę teraz poczułeś albo poczułaś, że to faktycznie o tobie, to że kasa się przyda, bo z nią wszystko jest łatwiejsze, to wchodź do zabawy i daj sobie szansę na ponad 14 tysięcy złotych, bo co najmniej 14 470 złotych jest do zgarnięcia dzisiaj w RMF Max i już naprawdę jest mega łatwo w naszej zabawie, za dużo, za mało, bo wiemy, że 14 470 to jest za mało, a 14 488 to za dużo. Weź użyj takiej dziecięcej wyobraźni, wymyśl sobie tę kwotę, która dokładnie czeka na naszym koncie i zgłoś się przez rmfmax.pl albo śląc SMS-em hasło MAX na 7327 za ile? Za tyle co nic, za 3,69. I uwaga, zrób to teraz. No tak dokładnie w tym momencie, dlatego że teraz przez najbliższe 8 minut będziemy mnożyć twoje zgłoszenie 312 razy. Czy SMS-owe, czy online, nie ma znaczenia. W naszym systemie będzie, jakbyś wysłał albo wysłała 312 SMS-ów, albo 312 zgłoszeń przyszło z naszej strony. Zrób to teraz, bo runda bonusowa tylko przez 8 minut. rmfmax.pl albo hasło MAX i 7327.
1: Reklama.
2: Możesz zgarnąć niezłą kasę.
0: Ile? 14 470 zł to wciąż za mało, ale 14 488 to już za dużo.
2: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.

0: Telkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
7: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
6: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
8: Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
9: Lidl. To się opłaca.
10: RTV Euro AGD.
11: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
10: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Infinix Note 40 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1099. Teraz za 999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.

0: Poniedziałek wita nas zmienną aurą. Nad Polską przeważa dziś duże zachmurzenie, choć słońce ma szansę przebijać się przez chmury. Najwięcej przejaśnień spodziewamy się rano, a pod wieczór rozpogodzi się na zachodzie, czego nas jednak sporo wilgoci. Parasole przedadzą się głównie na wschodzie, w centrum oraz na południu kraju, gdzie wystąpią opady deszczu, a miejscami także burze z gradem. Termometry na przeważającym obszarze pokażą od 18 do 22 stopni. Chłodniej będzie jedynie nad samym morzem, tam około 16 kresek oraz w rejonach podgórskich Karpat, gdzie zobaczymy tylko 15 stopni.
1: RMF Max. RMF Max. RMF Max.

mi to dokładnie może nie wychodzi, ale się udziela ten wokal. Turn the Lights Off, Just Jackstyle i Jon w RMF Max, a my zbliżamy się już do godziny 10, ale zanim się zbliżymy tak, że już będzie ta 10, to jeszcze coś fajnego zagrajmy. Może coś, co wpada od razu w ucho, przywołuje od razu taki letni, przyjemny vibe, no i jeszcze pachnie pierwszą miłością, albo kolejną miłością, ale też fajną. White 2115 i Vivi Simon z Falarem California Love. Niedługo 10, będzie flash i pogoda.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Barbara?
3: No?
2: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
3: Co, Marian?
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
3: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
2: No.
4: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays. Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
1: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
10: Siemano rano.
1: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
11: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
12: Śnieżnobiały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.

0: Și do Media Markt. IPO reclamie.
1: Zei głośniej.
0: Mi fan.
1: MF Max. Hity na maksa.
0: Hity na maksa.
2: Przed nami dynamiczny dzień w pogodzie. Dzisiejszy krajobraz zdominuje duże zachmurzenie, a w wielu regionach spadnie deszcz. Mokro będzie przede wszystkim w pasie od wschodu przez centrum, aż po południowe województwa. Na południu opady mogą być przejściowo dość intensywne, a dodatkowo prognozowane są tam burze, lokalnie z gradem i silniejszymi porywami wiatru do 60 km na godzinę. Za to temperatury będą dziś dość komfortowe, bo na przeważającym obszarze kraju zobaczymy na termometrach od 18 do 22 stopni Celsjusza.
3: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
4: Gips z Jonatanem i Kukonem, co zarzucili nowość. Ty masz w RMF Max. Od niej zaczynamy sobie godzinę 10. Dawid Miązek, zapraszam do 13.

0: Tak więc my, czyli Alok z Kalidem, to jest RMF Max oczywiście. Co można kupić, słuchajcie, za 18 zł? Tak, no, sprawdziłem. 2-3 gałki lodów na mieście, nie? Pizzę, to tak już średnio za 18 zł, ale mrożona to tak, w tym budżecie będzie. Kilo truskawek, no tak też już nie bardzo. Kawę dużą, okej, da się, kanapki ze dwie też. Dobra, coś tam się ogarnie, ale no, sami widzicie, nie jest to bardzo dużo i właśnie dlatego teraz to naprawdę jest łatwo zgarnąć kasę RMF Max, bo różnica między kwotą, która jest za mała, a kwotą, która jest za duża w naszej zabawie, za dużo, za mało, to jest właśnie tylko 18 zł. Serio, wytypowanie tej poprawnej kwoty to może nie jest bułka z masłem, ale to jest już naprawdę prościzna. 14 470 zł to jest za mało. 14 488 to za dużo i wiemy to na pewno. Czy poprawna kwota to na przykład 14 475 albo nie wiem, 14 887? Nie wiem, ale jak ty wiesz, albo przynajmniej masz czutkę, albo po prostu chcesz się dobrze bawić i zgarnąć kasę, to wchodź do gry, zgłoś się SMS-em pod numer 7327 z hasłem MAX za 369 albo wbijaj na rmfmax.pl i tam się zgłoś dosłownie paroma kliknięciami. 500 masz gwarantowane, jak do ciebie zadzwonimy, a może być ponad 14 koła. rmfmax.pl albo hasło MAX śli pod 7327.
1: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
3: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
2: To dobre cechy charakteru.
3: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
4: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
7: Wszystko brzmi lepiej
8: w harmonii.
7: Dwa głosy współgrają
8: ze sobą.
7: Przekazują z lekkością
8: trudne wiadomości,
7: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
8: betonowy mur.
7: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
8: zostać influencerką.
7: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
8: Harmonizer.
9: Jeszcze tylko dziś! Dzień Dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Tak, dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
11: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
13: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
12: I dla dzieci z rodzicami.
14: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów

Peter Waligura i 4 pory roku w RMF Max. A propos pół roku, no to lata jeszcze może nie zaczynamy, ale pierwszy dzień czerwca, więc no można powiedzieć sezon letni, a pierwszy dzień czerwca, tak się składa, to też Dzień Dziecka. Słuchajcie, dzisiaj z okazji Dnia Dziecka takie pytanie do was z nagrodami, bo można zgarnąć gadżety RMF Max, jak mnie ktoś bardzo zaskoczy. Słuchajcie, przypomnijcie sobie, wróćcie do czasów dzieciństwa i przypomnijcie sobie jakieś kłamstwo rodziców, które wtedy wierzyliście. No na przykład ja to wierzyłem, że od siedzenia na zimnym kamieniu czy tam betonie dostanie się wilka. Co prawda nie wiadomo, co to ten wilk dokładnie jest, ale pamiętacie, na zimnym nie siadaj, bo wilka dostaniesz. Albo nie wiem, nie jedz pestek od arbuza, bo ci wyrośnie taki arbuz w brzuchu. A to w ogóle jest nieprawda, bo pestki od arbuza są bardzo zdrowe. A w jakie kłamstewko rodziców wy wierzyliście, dajcie znać. Na 3001 albo piszcie na Messengera RMF Max, można głosóweczkę nagrać. Gadżety dla autorów najbardziej zaskakujących odpowiedzi czekają.

Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich.

0: Biedronka.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny.
3: Bo już od jutra w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 2 do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Kaufland jest fresh, fresh.
3: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
6: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
5: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
7: I po reklamie.

0: Ibiza.
1: Przed nami dynamiczny dzień w pogodzie. Dzisiejszy krajobraz zdominuje duże zachmurzenie, a w wielu regionach spadnie deszcz. Mokro będzie przede wszystkim w pasie od wschodu przez centrum aż po południowe województwa. Na południu opady mogą być przejściowo dość intensywne, a dodatkowo prognozowane są tam burze, lokalnie z gradem i silniejszymi porywami wiatru do 60 km na godzinę. Za to temperatury będą dziś dość komfortowe, bo na przeważającym obszarze kraju zobaczymy na termometrach od 18 do 22 stopni Celsjusza.
0: Hit na maksa.
2: RMF Max.
0: RMF Max.

Love Again i Dua Lipa w RMF Max, a tego weekendu już nie Dua Lipa, tylko Dua Lipa Turner, bo wzięła ślub Dua Lipa, właśnie taki niezapowiedziany. Mała, skromna uroczystość w Londynie dla najbliższej rodziny i znajomych. Znaczy niezapowiedziany, no tam najbliższa rodzina i znajomi to chyba jednak dostali jakąś zapowiedź, bo przyszli. Ale w mediach nie zauważyłem, żeby było, że o, Dua Lipa będzie w ten weekend brać ślub. No to zdrówka, szczęścia, pomyślności na nowej drodze życia. No tym, którzy rozpaczają, że Dua Lipa już nie do wzięcia. No przypominam, że średnio to tak małżeństwa celebrytów liczy się w miesiącach, a nie w latach, ale trzymamy kciuki, że tym razem będzie inaczej. W RMF Max już niedługo 11, ale najpierw Dub Dogs, Fezo i Zark. How does it feel?

0: mama. W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
2: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z roller coasterami.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.

0: na maksa.
1: Dzisiejsze popołudnie upłynie nam pod znakiem chmur i lokalnych anomalii. O ile mieszkańcy zachodniej Polski mogą liczyć na popołudniowe i wieczorne rozpogodzenia, o tyle wschodnia, centralna i południowa część kraju musi przygotować się na przelotne ulewy. Miejscami też zagrzmi. W trakcie burz spadnie grad, a wiatr przyspieszy w porywach do 60 km na godzinę. Na termometrach zobaczymy całkiem równe wartości, bo w większości regionów temperatura wyniesie od 18 do 22 stopni. Chłodniej tylko nad Bałtykiem, tam około 16 na termometrach.
2: Ruszamy z godziną 11. Nie sądzę, żeby ktoś się zapomniał, ale przypominam jakby co, że dzisiaj Dzień Dziecka i z okazji Dnia Dziecka pytam was o kłamstewka rodziców, w które wierzyliście za dzieciaka. Na przykład, że te pieniądze z komunii to mamusia z tatusiem niedługo oddadzą tam. Piszcie na 3001 albo na Messengera RMF Max. Niedługo sobie do tego wrócimy. Tame Impala, Genie Dracula, Dawid Miązek, zapraszam.

0: Nowość od Roxy White'a 2115, nowość, która porywa. Chciałam ciebie więcej w RMF Max. Więcej to by się chciało mieć też na koncie. No to słuchajcie, tak po ludzku, tak krótko mówiąc, między nami jest u nas w radiu zabawa. Mamy jakąś kasę na koncie, nikt z nas nie wie, ile dokładnie tam jest, ale wiemy na pewno, że jest to więcej niż 14 470 zł, a mniej niż 14 488. I teraz tak, orłem z matematyki wcale nie trzeba być, żeby wiedzieć, rozumieć, że jak widełki są już takie wąskie, że jak to jest kwestia kilkunastu złotych, no to na serio, mega łatwo jest pi razy oko wytypować kwotę, która faktycznie tam czeka i która może być twoja. No bo wiecie, zabawa zabawą, ale chodzi o to jednak, żeby te pieniądze zgarnąć. Jak do ciebie zadzwonimy w finale, to już za samo odebranie telefonu masz 500 złotych, więc pieniądze wpadają, jest fajnie, ale może być bardzo fajnie, może być rewelacyjnie, jak trafisz tę kwotę i zgarniesz grubo ponad 14 tysięcy złotych. Jeżeli to was jeszcze nie przekonało, to może to was przekona. Runda bonusowa wjeżdża teraz. Ale uwaga, to jest błyskawiczna, ekspresowa runda bonusowa, tylko 8 minut. Każde twoje zgłoszenie 318 razy pomnożymy, czyli wysyłasz jednego SMS-a z hasłem Max pod numer 7327. Płacisz, no bardzo niewiele, biorąc pod uwagę, ile można wygrać. Płacisz 3,69, a dostajesz tych szans, tych losów 318 za tę samą cenę. I dokładnie tak samo jest ze zgłoszeniami online na rmfmax.pl. Także wbijaj na rmfmax.pl albo ślij hasło Max już teraz pod 7327. Ponad 14 tysięcy czeka jeszcze dziś. Max.
1: Reklama.
2: No mówiłem ci, że za dużo.
1: Najpierw mówiłeś, że za mało.
3: Na spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 14 a 15 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
8: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kątem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
11: I po reklamie.

0: Z nami w RMF Max, Marshmallow, Ellie Goulding i Avan Save My Love. I wracamy do naszego pytania na Dzień Dziecka. Słuchajcie, pytamy was dzisiaj o kłamstewka albo kłamstwa rodziców, w które wierzyliście za dzieciaka. Na przykład w to wspomniane już, że jak będziemy jeść pestki od arbuza, to nam taki arbuz wyrośnie w brzuchu. Sporo tutaj odpowiedzi, że wierzyliście w świętego Mikołaja, że święty Mikołaj przynosi prezenty. No ale kto nie wierzył? No ten etap to każdy z nas ma za sobą. Aga wierzyła, jak rodzice mówili, że jak nie będzie jeść, to nie urośnie ani o centymetr. A z kolei w co wierzył Tomek? Tutaj nam głosóweczkę wysłał.
1: Przestań wreszcie robić te miny, bo ci tak zostanie.
0: No oczywiście, że tak, a to z kolei głosóweczka od Magdy.
2: Ja wierzyłam, że jak będę kłamała, to mi nos urośnie. I po każdym drobnym kłamstwie mierzyłam sobie nos linijką. Aby na pewno nie jest większy. Pozdrawiam.
0: Też pozdrawiamy, Magda. Dajcie znać, co wy wierzyliście za dzieciaka rodzicom, a to się okazało nieprawdą w zdecydowanej większości przypadków. Nie wiem, jak z tym nosem. 3001 albo Messenger RMF Max. Można głosóweczkę też nagrać. Wracamy do grania. Z nami męskie granie orkiestra. Nareszcie.

0: beautiful. Animal Jodzi, Beautiful w RMF Max. Numer jest faktycznie piękny, natomiast piękny, beautiful to nie pasuje do opisu pogody na poniedziałek, bo czerwiec nam się zaczyna. No może nie od jakiegoś pogodowego Armagedonu, też bez przesady, ale dzisiaj zdecydowanie w całej Polsce więcej chmur niż słońca. No i to jeszcze nam spoko, to suszę mamy, trochę deszczu się na pewno przyda, ale tu jeszcze dochodzą ostrzeżenia IMGW o ulewach nagłych, o gradzie, o burzach, także trzeba uważać. No ale z drugiej strony ulewy, burze i grad w czerwcu to trochę jak śnieg w grudniu. No zawsze jest, a zawsze wszyscy zaskoczeni. Dobra, więcej o pogodzie za chwilę. Pani Sean Paul, Kiseko i Give It Up To Me. RMF Max.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
5: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Bricomarché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
6: Jeszcze tylko dziś! Dzień Dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.

0: Dzisiejsze popołudnie upłynie nam pod znakiem chmur i lokalnych anomalii. O ile mieszkańcy zachodniej Polski mogą liczyć na popołudniowe i wieczorne rozpogodzenia, o tyle wschodnia, centralna i południowa część kraju musi przygotować się na przelotne ulewy. Miejscami też zagrzmi. W trakcie burz spadnie grad, a wiatr przyspieszy w porywach do 60 km na godzinę. Na termometrach zobaczymy całkiem równe wartości, bo w większości regionów temperatura wyniesie od 18 do 22 stopni. Chłodniej tylko nad Bałtykiem, tam około 16 na termometrach.
1: RMF Max.
2: RMF Max.
1: RMF Max.

Abrakadabra i swoje czary zrobiła nam tutaj Lady Gaga w RMF Max, a za chwilę nas zaczarują panowie Martin Garrix i Ed Sheeran numerem Repeated, nowym numerem od nich, ale no, z jednej strony możemy ich pochwalić za stworzenie tak fajnego numeru, z drugiej no, trochę pretensji możemy mieć, bo podobno ten kawałek czekał na premierę kilkanaście lat. Dlaczego? To tak do końca jest niejasne, może to w ogóle jakaś legenda jest, ale podobno tak, podobno kilkanaście lat temu go nagrali, tylko z jakichś względów niedogadania albo coś jeszcze trafił gdzieś tam na dno szuflady i przeleżał. To tak jak moje genialne pomysły na biznes, dzięki którym pewnie już byłbym milionerem, ale no ale właśnie zapodziały się na dnie szuflady, ale kto tak nie ma. Repeated od Martina Garrixa i Eda Sheerana, za chwilę 12:00 Flash i pogoda będzie w RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
8: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Infinix Note 40 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1099. Teraz za 999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.

0: połowie dnia sprawdzamy, co słychać na mapach synoptycznych. Aura dzisiaj w kraju jest mocno podzielona. Dominują chmury, z których we wschodnich, centralnych oraz południowych województwach co jakiś czas popada deszcz. Na południu, zwłaszcza na Śląsku i w Małopolsce, sumy opadów mogą być wysokie, a zjawiskom towarzyszyć będą wyładowania atmosferyczne i grad. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda na zachodzie, gdzie zza chmur coraz odważniej wygląda słońce. Temperatura w pasie nizin zachowuje stabilność i wynosi od 18 do 22 stopni. Zimniej z kolei nad morzem, maksymalnie 16.
1: Wiesz, że ten bit i od razu świat staje się lepszy, tym bardziej, że mamy już popołudnie poniedziałkowe, więc już z górki, już fajnie. A teraz będzie jeszcze fajniej, bo przez najbliższe 3 minuty będą nam towarzyszyć Another 54 Ultra Talk to You. Przypominam, że dzisiaj Dzień Dziecka, pierwszy dzień czerwca, a oprócz tego też Dzień Bez Alkoholu. No to zwłaszcza jak świętujemy Dzień Dziecka. Dawid Mięzek, jestem z wami do 13 dzisiaj, a to jest Byle do Obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. Zapraszam.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

Zoukaria, Andy, Dusty, Harris w RMF Max, to jest cały czas świeżynka, natomiast teraz przed nami, no już chyba można powiedzieć klasyk, ale słuchajcie, klasyk czy nie klasyk, ile by ta nuta nie miała lat od premiery, to powiem krótko, bioderka dokładnie tak samo chodzą. Sexy Back od Justina Timberlake.

0: Dive into the ocean. Alex Iba i Portugal The Man w RMF Max. Mamy pierwsze czerwcowe popołudnie. Wypłata dopiero co przyszła, chociaż nie do wszystkich, bo którzy tam do 10 muszą czekać. No ale też niestety na początku miesiąca przychodzą inne rzeczy, mniej takie przyjemne powiadomienie o ściągnięciu raty kredytu, na przykład rachunki dzieci mówiące: mamo, za wycieczkę trzeba zapłacić. No i już się człowiek czuje trochę rozczarowany, bo co sobie tam zarobił, co się ucieszył, że już jest przez moment dobrze na koncie. To poszło, o tak. Ale czekajcie, moment. Czy to musi tak być? Czy to musi nam zerować konto od razu tak na dzień dobry? Niekoniecznie, słuchajcie, bo jest przecież ponad 14 tysięcy złotych do zgarnięcia w RMF Max. I zgarniasz takie pieniądze, możesz odetchnąć z ulgą, możesz sobie jakieś wakacje fajne zaplanować, albo ten długo odkładany remoncik w kuchni. Wchodzisz do gry, dajesz sobie szansę na tę kaskę, no to nie czekaj, tylko chwytaj za smartfona, wysyłaj SMS-a do nas z hasłem MAX pod numer 7327 za 3,69, także dużo nie zapłacisz, a w zamian możesz zgarnąć ponad 14 koła. Dokładnie więcej niż 14 470, a mniej niż 14 488. Jak zgadniesz w finale dokładną kwotę, to te pieniądze lecą do ciebie. Wchodź do gry na rmfmax.pl albo ślij SMS-a z hasłem MAX pod 7327.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Leroy, akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
7: Gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
8: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: I po reklamie.

Win od Gipsa, słuchacie RMF Max, a mundial już za pasem, już tylko 10 dni nas dzieli od rozpoczęcia Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Norwegia awansowała na Mistrzostwa po raz pierwszy od 28 lat, no i wydawałoby się, że Norwegowie ruszą tłumnie za swoją kadrą, a tu ząk, bo okazuje się, że media norweskie piszą, że norwescy kibice masowo odwołują swoje wcześniejsze rezerwacje w Stanach, na mecze, na przeloty, na hotele. Dlaczego? No podobno znaczenie ma to, że w krajach skandynawskich raczej Trump od awantury o Grenlandię jest niespecjalnie lubiany, a po drugie ceny. Średnio za bycie z drużyną przez całą fazę grupową trzeba liczyć podobno 10 tysięcy dolarów i to jest już dla Norwegów za dużo. A jak coś jest za drogie dla Norwegów, to znaczy, że naprawdę jest drogie. Więc tak sobie myślę, może i dobrze, że Polska nie awansowała. Przynajmniej nie ma dylematu, którą nerkę sprzedać. RMS.

0: Nowość w RMF Max.
1: Let's go. Sounds good.

0: time.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Warto przypomnieć, czym dziś zaskoczył nas poranek w RMF Max.
3: Okazuje się, że od tego, jaką buźkę klient naciśnie w tej ankiecie zadowolenia, zależy, czy pracownicy sklepu dostaną premię, czy nie.
4: O, patrz! No. Także ja w imieniu asystenta proszonego na linię kas chciałbym przypomnieć, że my klienci i obsługa sklepu, my się musimy trzymać razem.
3: Wiadomo.
4: Bo razem tworzymy taką

0: Max. Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
4: Citroen.
5: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz NestBank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. NestBank. Siła przedsiębiorców.
6: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.

połowie dnia sprawdzamy, co słychać na mapach synoptycznych. Aura dzisiaj w kraju jest mocno podzielona. Dominują chmury, z których we wschodnich, centralnych oraz południowych województwach co jakiś czas popada deszcz. Na południu, zwłaszcza na Śląsku i w Małopolsce, sumy opadów mogą być wysokie, a zjawiskom towarzyszyć będą wyładowania atmosferyczne i grad. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda na zachodzie, gdzie zza chmur coraz odważniej wygląda słońce. Temperatura w pasie nizin zachowuje stabilność i wynosi od 18 do 22 stopni. Zimniej z kolei nad morzem, maksymalnie 16.

Boy, Rihanna w RMF Max, która w temacie niegrzecznych chłopców, jak w tytule tego kawałka, to myślę, ma swoje doświadczenia, ale to już zostawmy, to już za nią, za nami, za to całe przedpołudnie poniedziałkowe, już kawałek po południa przed nami, program I Wszystko Gra, który za chwilę odpalają dla Was Ania Wojtkowiak i Fiołas. Także ja dziękuję, słyszymy się jutro po 9:00, jutro już będzie półmetek do długiego weekendu, pięknie. Dawid Miązek, do usłyszenia, miłego popołudnia, trzymajcie się, pa. I jeszcze pauza ode mnie, Magnetic.

0: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego, kup jedną z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. Tak, wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego, kup jedną z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
2: I po reklamie.
5: Rozkręć swój dobry vibe.
6: Klasa.
5: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: Początek czerwca przynosi nam typowo przeplataną aurę. Przez resztę dnia utrzyma się duże zachmurzenie, jednak z wyraźnymi i postępującymi przejaśnieniami, które pod wieczór w zachodniej części kraju zmienią się w czyste niebo. Parasole pozostaną w użycie w centrum, na wschodzie i południu. Tam deszcz, a lokalnie także burza z gradem i porywistym wiatrem. Termometry w dominującej części Polski pokażą od 18 do 22 stopni. Chłodniejsze powietrze melduje się na wybrzeżu, gdzie notujemy około 16 oraz w Karpatach około 15. Kolejne dni będą podobne.
8: Bierzemy Was pod rękę i maszerujemy dalej.
5: Hity na maksa.
8: Poniedziałek razem raźniej. Anka Fiołas, witajcie po 13 w RMF Max.
9: I co bardzo dobre, dzisiaj to jest Dzień Dziecka. Zastanawialiśmy się z Fiołasem, czy to pech, czy szczęście, że Dzień Dziecka przypada w poniedziałek.
8: No chyba szczęście, to zawsze jest szczęście.
9: Lekko przedłużony weekend Wam dzisiaj zorganizujemy w pracy.
8: Do 17 z Wami to jest i wszystko gra.
6: RMF Max.
8: Najświeższe hity i masa kasy do wygrania. To przygotowaliśmy dla Was.
9: I do tego Bibi Rexa oraz Faithless na start. Za moment także White 2115 i California Love.

0: Wilki robi popołudniowy poniedziałkowy klimat w RMF Max. Nie było mnie chwilę. Ja myślałem, że ty dawno tę kasę rozdałaś, wiesz? No więc chyba coś muszę z tym zrobić. Może bonusowa runda?
1: Proszę bardzo, klasyczek, prawda? Jak jego nie ma, to liczy na to, że wszystko zostanie załatwione bez niego. Ja chciałam mieć tę przyjemność z tobą rozdawania pieniędzy, więc oddałam stomatologowi 8. Tymczasem, proszę bardzo, wysyłajcie hasło Max na numer 7327 za 3,69 zł. Bo uwaga, od teraz mnożymy każde wasze zgłoszenie 322 razy po to, żeby wam po 14 rozdać więcej niż 14 470 zł.
0: Skoro jesteśmy już razem, no to możemy. To może dziś. To możesz być ty. Teraz każdego maksa mnożymy 322 razy. Nie czekaj, bo ten dzień dziecka możesz zapamiętać na zawsze. 7327. SMS o treści Max do wzięcia. Ponad 14 tysięcy złotych.
2: RMF Max. RMF Max.
3: Reklama.
4: Możesz zgarnąć niezłą kasę.
5: Ile? 14 tysięcy 470 zł to wciąż za mało, ale 14 tysięcy 488 to już za dużo.
4: Za dużo, za mało.
6: Zgłoś się, traf i wygraj.
4: SMS o treści MAX na numer 7327,
6: koszt 3,69
4: lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane kabanosy. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego Coca-Cola, Coca-Cola Zero Cukru, Sprite, Fanta lub innej 1,75 litra. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowid.
13: Dzień dobry. Co pan sprawdzonego do malowania płotu?
14: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
14: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
14: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
14: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
15: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
16: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
17: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
18: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
19: I po reklamie.

0: łapiemy wasz popołudniowy vibe w RMF Max to Yearbooks. Dzisiaj Dzień Dziecka. Piękne święto. Ale umówmy się, to nie jest tak, że dorośli też nie mogą się w to bawić.
1: A jak?
0: No bo każdy tym dzieckiem kiedyś był i dlatego

0: Mamy dla was wyjątkowe zadanie, za które możecie dostać od nas zestaw maksymalnych gadżetów. Jaką rzecz z dzieciństwa chcielibyście przywrócić na jeden dzień?
1: Dajcie znać już teraz, nagrywając głosówki na Messengerze RMF Max. Jedna rzecz, którą z dzieciństwa byście bardzo chętnie przywrócili. No i w ten sposób oczywiście autorzy tych najlepszych nagrań dostają od nas głosóweczki. I ja wiem.
0: No.
1: Leżakowanie w ciągu dnia z przedszkola.
0: Też o tym pomyślałem, drzemka bez poczucia
1: zajęte,
0: winy.
1: To już nie, słuchajcie, już tego proszę nie nagrywać. Weźcie, dawajcie jeszcze inne rzeczy cudowne z dzieciństwa, które chcielibyście przywrócić chociaż na jeden dzień w głosówkach na Messengerze.
0: Czekamy na głosówki i mamy dla was gadżety. Na jeden dzień. Co z dzieciństwa chcielibyście przywrócić? Nagrywajcie głosowy.
1: Kondycję, to może być odpowiedź. Dawid Podsiadło i Sezon teraz.

0: Ten numer idealnie pasuje do tego, co spotkało nas tej nocy. Była w końcu niebieska pełnia księżyca, moi drodzy, a zatem wilki mogły wyć, ale wy może po 14 też zawyjecie. Jak wygracie? Ponad 14 tysięcy złotych.
1: Au, to symbol złota. Tak przy okazji i to się zgadza. 14 tysięcy, ponad 14 tysięcy do wzięcia w naszej zabawie. Spieszcie się, bo jeszcze moment do za 10 druga. 322 razy mnożymy każde zgłoszenie. 7327. Na ten numer wystarczy za 3,69 wysłać jednego maksa.
0: Hasło max na numer 7327. Po 14 rozdajemy kasę. Reklama.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
8: Citroen.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.
12: Najlepiej zmiksowana playlista.
13: Say no more.
12: RMF Max. Hity na maksa.
14: Hity na maksa. Wszystkie władze.
15: Początek czerwca przynosi nam typowo przeplataną aurę. Przez resztę dnia utrzyma się duże zachmurzenie, jednak z wyraźnymi i postępującymi przejaśnieniami, które pod wieczór w zachodniej części kraju zmienią się w czyste niebo. Parasole pozostaną w użycie w centrum, na wschodzie i południu. Tam deszcz, a lokalnie także burza z gradem i porywistym wiatrem. Termometry w dominującej części Polski pokażą od 18 do 22 stopni. Chłodniejsze powietrze melduje się na wybrzeżu, gdzie notujemy około 16 oraz w Karpatach około 15. Kolejne dni będą podobne.

0: bujają waszym fotelem w pracy. Rose i Bruno Mars, APT za nami w RMF Max. A to ciekawe, Robert Makłowicz o propozycjach walki we freak fightach.
1: Otrzymał takową?
0: Tak, oczywiście, no jakże. Proszę wybaczyć, nie skorzystam. Niestety brzmi odpowiedź Roberta Makłowicza.
1: Jest, nie zawiodłam się, moi drodzy. Dziękuję bardzo, panie Robercie, bo już naprawdę czasami to pytanie jest parpierkiem lakmusowym na człowieka. No.
0: Parpierkiem.
1: Papierkiem, tak.
0: Ale wiesz co, fani freak fightów mogliby być tą walką zdegustowani. Mhm. Przyszliby na awanturę, a wyszliby mądrzejsi.
2: To jest nowość RMF Max.

0: Cappuccino też za siódemkę?
1: Też.
0: A flat white?
1: Też.
0: A...
1: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
2: Jeszcze tylko dziś. Dzień dziecka w Pepco taniej. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Najlepiej słuchać w pracy.
4: Max robi mi dzień.
5: Max robi robotę. Yeah!
3: Od tego jesteśmy.
6: Mocne hity.
3: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
7: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
8: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
9: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
8: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
10: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
13: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
14: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
18: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
1: Hity na maksa.
3: Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
19: Aurę mamy dziś dość kapryśną. Cały czas zmagamy się z dużym zachmurzeniem, z którego miejscami pada deszcz, a strefa opadów i lokalnych burz, miejscami z gradem, obejmuje głównie wschodnią połowę kraju, centrum oraz regiony południowe. Na zachodzie zaczynają się jednak pojawiać obiecujące rozpogodzenia. Jeśli chodzi o temperaturę, to niemal wszędzie jest całkiem przyjemnie. Słupki rtęci wskazują od 18 do 22 stopni. Wyjątkiem są obszary podgórskie w Karpatach, gdzie mamy 15 na termometrach oraz wybrzeże z temperaturą na poziomie 16 kresek.
20: 1 czerwca to też dzień bułki z mlekiem, więc żeby na miękko wejść w ten poniedziałek, tak wam gramy po 14, to Kaigo.
19: Anka i Fioła, siema w RMF Max.

słyszysz tę nowość. Jutro będzie dla nas za krótki dzień. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: takie klasyki pozwalają nam trzymać równowagę w to poniedziałkowe popołudnie. Sean Paul za nami, no bo umówmy się, nie każdy jest Jeanem Rose, który wczoraj na linie przeszedł pomiędzy najwyższymi budynkami w Polsce.
1: Oj, zrobił to pięknie i ten jego balans przypomina mi to, jak balansujemy czasami z budżetem. Żeby jeszcze coś odłożyć w miesiącu, no to za moment będzie szansa na to, żeby rzucić się na głęboką wodę wydatków, bo do rozdania mamy ponad 14 470 zł. Zostańcie.
2: Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Ale sztosy.
9: Ale co?
8: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
10: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka.
11: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny.
13: Bo już od jutra w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 2 do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup 2 produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy 3 55%, 4 aż 80%, a 5 będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.

0: 4 pory roku. Wiktor Waligura w RMF Max. No, każdy ma swoją ulubioną porę roku, a nasza ulubiona pora to pora rozdawania kasy.
1: Sponsorem programu Za dużo, za mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Przyjemnością komuś dzisiaj wręczymy ponad 14 470 zł. Tylko ciekawe, ile dokładnie jest na naszym koncie. I to jest jedyne zadanie, które trzeba wykonać. No i przede wszystkim odebrać jeszcze połączenie, bo już wybraliśmy numer.
0: No a dzisiaj Dzień Dziecka i to może będzie jakiś wyjątkowo ważny omen, znak. Może to dziś, ale to czwarty sygnał już.
2: Ja właśnie się martwię, że to dziś nie pasuje, żeby odebrać, a to bardzo zła informacja, bo przecież 6 sygnałów maksymalnie czekamy.
0: Aj, nie tak miał zacząć się ten tydzień. No nie, ja nie wiem, co ludzie robią w poniedziałek o tej godzinie, Ania, że nie siedzą przy telefonie, czekając na telefon od nas.
2: No. Zupełnie tego nie rozumiem, zwłaszcza, że no takiej premii to wam szef na pewno nie da. 100 zł w takim razie tylko dla właściciela tego numeru, który niestety, ale nie odebrał połączenia i teraz kolej na was. Wchodzicie do zabawy wysyłając hasło MAX na numer 7327 za 3,69 zł do wygrania ponad 14 tysięcy cały czas.
0: Ta jedna wiadomość od tej kasy może was dzielić, a potem tylko odebrać telefon w finale. 7327 SMS o treści MAX.
1: Sponsorem programu Za dużo, za mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Też macie ochotę coś zgarnąć? To zaglądajcie na rmfmax.pl po szczegółach. A to Ed Sheeran i jego Azizam.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
7: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
6: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
8: I po reklamie.
1: Tak działa Max.
9: W aucie.
1: Online.
9: U ciebie na chacie.
1: RMF Max. Hity na maksa.
9: Hity na maksa.
10: Aurę mamy dziś dość kapryśną. Cały czas zmagamy się z dużym zachmurzeniem, z którego miejscami pada deszcz, a strefa opadów i lokalnych burz, miejscami z gradem, obejmuje głównie wschodnią połowę kraju, centrum oraz regiony południowe. Na zachodzie zaczynają się jednak pojawiać obiecujące rozpogodzenia. Jeśli chodzi o temperaturę, to niemal wszędzie jest całkiem przyjemnie. Słupki rtęci wskazują od 18 do 22 stopni. Wyjątkiem są obszary podgórskie w Karpatach, gdzie mamy 15 na termometrach, oraz wybrzeże z temperaturą na poziomie 16 kresek.

0: Gordo, Rainer Zonneveld, można się przy nich rozmarzyć, tak jak przy waszych głosówkach, które dzisiaj nagrywacie z okazji Dnia Dziecka, o tej jednej rzeczy, którą chcielibyście chociaż na jeden dzień przywrócić z dzieciństwa.
1: Taką zostawiła nam Magda.
2: Ja potrzebuję przywrócenia chociaż na jeden dzień takich zwolnień od rodziców, gdzie pisali, proszę o usprawiedliwienie nieobecności mojego dziecka i można było zostać w domu, nie iść do szkoły. Potrzebuję takiej samej alternatywy tylko do pracy, chociaż na jeden dzień.
1: Ale to byłoby piękne! Dzwonisz do mamy, no mama ci nie napisze.
0: No jeden raz, no szef mógłby zaakceptować, serio.
1: A jak? Madzia, zestaw gadżetów od RMF Max leci do ciebie.
0: To jaka jest ta jedna rzecz z dzieciństwa, którą moglibyśmy przywrócić na jeden dzień, żeby działała? Nagrywajcie głosówki na Messengerze RMF Max.
1: Mamy zestawy gadżetów. Po 15 kolejne do wzięcia to Olivia Rodrigo.

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
4: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
5: Siemano rano.
4: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
6: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
7: Śnieżnobiały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
8: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
2: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Blikomarché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
3: I po reklamie.

0: popołudniowy flash sportowy. Zaczynamy od tenisa. Dosłownie od kilku minut Maja Chwanińska walczy w Paryżu o ćwierćfinał French Open. Polka mierzy się z ostatnią nadzieją Francji w singlu, czyli Diane Perry. To może być niełatwe starcie, w którym faworytką chyba jednak będzie Polka. Przypomnijmy, Chwanińska w pierwszej rundzie pokonała Chinkę Qin Wenzhang, później wygrała z Belgijką Elise Mertens, a w trzeciej rundzie była lepsza od Greczynki Sakkari. Zwyciężczyni dzisiejszego meczu w ćwierćfinale trafi na lepszą w pojedynku Potapowa-Kalińskaja. 40 drużyn z 26 krajów przyjechało do Warszawy, gdzie rozpoczynają się właśnie Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. W turnieju wezmą udział obie polskie reprezentacje, kobieca i męska.
1: Poniedziałkowe popołudnie upłynie nam pod znakiem chmur i lokalnych ulew. Deszczowo jest w centrum, na wschodzie i na południu Polski. Tam też lokalnie rozwijają się burze, podczas których może spaść grad, a wiatr w porywach osiągnie do 60 km na godzinę. Dla odmiany zachodnia część kraju zaczyna się ładnie oczyszczać z chmur. W większości regionów cieszymy się temperaturami w granicach od 18 do 22 stopni, ale chłodniej jest tradycyjnie na północnych krańcach, gdzie wybrzeże notuje około 16 stopni oraz w rejonach podgórskich z temperaturą rzędu 15 kresek.
2: Sponsorem I Wszystko Gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Minęła trzecia. Jaka jest jedna rzecz, którą z dzieciństwa chcielibyście przywrócić? Za najfajniejsze głosówki w tej godzinie dajemy gadżety.
4: Oprócz tego będą też tipy dla ogrodników. Anka i Fioła, bądźcie z nami.
3: W RMF Max. No i hitów, cała masa Bledka, od niej zaczynamy.
4: A do tego Macklemore już za moment, czy Dub Dogs, Fizo i Zark. Dzień dobry. Daleko

0: 80s style. No kto go nie lubi? Dubdogs, Fizzo i Zark za nami w RMF Max, a to też polubicie. Rząd pracuje nad nową ustawą, według której w restauracjach każdy za darmo mógłby się napić wody z kranu.
1: Wow! Kranówka Plus, tak powinien się nazywać ten program.
0: Popularny na zachodzie.
1: Myślę, że dopnął ten temat akurat bardzo szybko. Wreszcie coś faktycznie za darmo od rządu. No w końcu, jeśli chodzi o lanie wody, są w tym specjalistami.
2: Sponsorem i Wszystko Gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Reklama.
4: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka?
3: To wybrałabym prezent z Media Expert.
4: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
3: zwierzątko interaktywne Bitsy i słodką maskotkę Ferbi w edycji Star Wars Grogu.
4: I wiele innych zabawek w super cenach.
2: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach.
5: Bo w Media
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
7: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
6: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
8: Jeszcze tylko dziś! Dzień Dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lodówka przenośna 29 litrów, Krivit 50 zł taniej, 199,99. Najniższa cena z 30 dni 249,99.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: I po reklamie.

0: dorastali od czasów dzieciństwa aż po dziś dzień. Eminem za nami w RMF Max. Dziś dzień dziecka, dlatego nagrywacie głosówki. Co chcielibyście, żeby z dzieciństwa na jeden dzień wróciło?
1: Ela, bardzo wymownie.
2: Najchętniej z dzieciństwa wróciłabym do skakania w stogi siana.
1: Aha, ja też bym chciała mieć stogi z sianem.
0: Stogi jak z kneru smak kwacz.
1: Julka?
3: Z dzieciństwa chciałabym przywrócić moje nastawienie do palenia.
1: Bęk!
0: Oby nie tego za garażami.
1: Dziewczyny lecą do...

0: Zamykam oczy i już widzę ten tłum skaczący i skandujący ten refren na koncertach Roxy. Chciałem ciebie więcej w RMF Max.
1: Więcej to będziemy potrzebować zdecydowanie miejsca w mieszkaniach, moi drodzy. No jest super tip na to, żeby mieć piękny ogród, ale trzeba mieć więcej przestrzeni, bo poza butelkami plastikowymi trzeba jeszcze zbierać teraz rolki papieru toaletowego. Jak z nich zrobić użytek w ogrodzie? O tym za moment. Nigdzie nie odchodźcie.
2: Poniedziałkowe popołudnie upłynie nam pod znakiem chmury i lokalnych ulew. Deszczowo jest w centrum, na wschodzie i na południu Polski. Tam też lokalnie rozwijają się burze, podczas których może spaść grad, a wiatr w porywach osiągnie do 60 km na godzinę. Dla odmiany zachodnia część kraju zaczyna się ładnie oczyszczać z chmur. W większości regionów cieszymy się temperaturami w granicach od 18 do 22 stopni, ale chłodniej jest tradycyjnie na północnych krańcach, gdzie wybrzeże notuje około 16 stopni, oraz w rejonach podgórskich z temperaturą rzędu 15 kresek.

0: Tak nakręcamy ten poniedziałek. Plan B, PZ, Mata, Kas Bałagane w RMF Max. A teraz będziemy się kręcić wokół rolki papieru toaletowego, ale już tej pustej, tej, którą nie wiadomo kto wynosi zazwyczaj. Lepiej nie wynosić, bo się okazuje, że w ogrodzie może zrobić wspaniałą robotę. Przede wszystkim jest regulatorem wilgotności. Do tego przysmak dla dżdżownic to też rolka papieru.
1: Wow, no to teraz gdzie to magazynować? Obok butelek.
0: No to na pewno.
1: Plus taki, że to można zgnieść, ziemia nie wymyśla, nie wypluje z powrotem. Poza tym o butelki ktoś czasem pyta, ale jak sąsiad przyjdzie po moje rolki po papierze, to będzie cringe'owo.
0: Bob Sinclair teraz.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Warto przypomnieć, czym dziś zaskoczył nas poranek w RMF Max.
2: Okazuje się, że od tego, jaką buźkę klient naciśnie w tej ankiecie zadowolenia, zależy, czy pracownicy sklepu dostaną premię, czy nie.
3: O, patrz! No. Także ja w imieniu asystenta proszonego na linię kas chciałbym przypomnieć, że my klienci i obsługa sklepu, my się musimy trzymać razem.
2: Wiadomo.
3: Bo razem tworzymy taką mega pakę.
4: Śmiej się od samego rana.
1: Wstawaj, nie udawaj. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
6: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
5: I dla dzieci z rodzicami.
7: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: lodówki amerykańskiej XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Kaufland jest fresh, fresh.
2: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
5: Lidl. To się opłaca.
6: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.

0: W zachodniej połowie kraju zaczyna się rozpogadzać. Chmury ustępują tam miejsca słońcu, ale gorzej wygląda sytuacja na wschodzie, w centrum i na południu, gdzie wciąż mocno chmurzy się i miejscami pada, a lokalnie burze z gradem mogą dawać się we znaki. Temperatura wynosi dziś od 18 do 22 stopni. Nieco chłodniej na północy, w rejonach nadmorskich oraz w górach, gdzie temperaturą bliżej do 15. W kolejnych dniach będzie dość ciepło, temperatury przekroczą 20 stopni, jednak nadal możemy spodziewać się popołudniowych burz.
1: Kolejna godzina pełna hitów w RMF Max w najlepszym składzie. Z wami na pokładzie
2: Anka i Fiołas. I na szczęście jest już po 16, a nie tak jak śpiewa Dawid.

0: przy tych dźwiękach. Cieszymy się jak dzieciaki. To Tame Impala w RMF Max. Zaglądamy na naszą skrzynkę messengerową. Tu zostawiacie nam głosówki z okazji Dnia Dziecka.
1: Co chcielibyście, żeby wróciło z dzieciństwa tak na jeden dzień? Roxana, no piękne nagranie.
2: Co bym przywróciła? A to Roxana, obiad.
1: W poniedziałek, jakie to by było cudowne, jakby mi ktoś tak zrobił go na gotowe. No.
0: Tylko mama głośniej by musiała krzyczeć, żebyś w robocie usłyszała. Dla Roxany gadżety, a dla wszystkich Ray.

0: Anima Joy Beautiful. Tak powolutku regulują nam ciśnienie w ten poniedziałek, ale teraz będzie o przyjemnościach. Fiołas, z czego każdego dnia cieszy się przeciętny Polak, powiedz?
1: Z krzywdy sąsiada.
0: Nie? No, tego się nie spodziewałam, ale chcę powiedzieć, jak tak myślisz, to zmieniła się nasza narodowa cecha. O tym zaraz, zostańcie. Max.
2: Reklama. Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
0: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Dzięki do Media Markt.
1: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT 2% łaciate, 3 plus 3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: I po reklamie.
12: To jest RMF Max.
13: Hity na maksa.
12: Hity na maksa.
13: Hity na maksa.

0: z najświeższych hitów, tych w RMF Max. Czerpiemy wszyscy radość, to jasne, Body Talki, Ale Farben w RMF Max, ale to ciekawa statystyka. 80% Polaków traktuje posiłki jako źródło codziennej radości.
1: Pamiętacie, jak rapował kiedyś Rychupeja? Jest jedna rzecz, dla której warto żyć?
0: Żarcie!
1: I nie zmienia się nic, dokładnie!
0: Ale również 80% stresuje się codziennym przygotowywaniem i planowaniem posiłków, więc może na taki catering, żeby ktoś za was go przygotowywał, kasa od RMF Max wam się przyda. Pamiętajcie, wciąż ponad 14 tysięcy złotych jest na naszym koncie, a wystarczy raz się zgłosić, żeby cała ta kasa była twoja.
1: Wysyłacie hasło Max na numer 7327 za 3,69 zł i tak wchodzicie do gry. I jutro możemy do ciebie zadzwonić i powiedzieć: powiedz, ile mamy na koncie, a ty zgarniesz te pieniądze.
0: Jesteśmy już bardzo blisko właściwej odpowiedzi. Nie czekajcie. 7327 SMS o treści Max.

0: utwór tętniący latem, aż czuć je w powietrzu i wiatr we włosach. To modelki w RMF Max, ale letnio to my mamy wspaniałą rozdawkę w RMF Max dla Was także na festiwale Strefa 57. Koncerty już w tę sobotę, a do tego jeszcze festiwal Ekipy.
1: I to wszystko możecie zobaczyć na własne oczy, bo bilety będą do wzięcia po godzinie 17. Zapraszamy już teraz w imieniu kanału nadawczego, a my jutro standardowo po 13 zapraszamy w duecie.
0: Bardzo Wam dziękujemy za ten wspólny poniedziałek w Dniu Dziecka. Bawcie się dobrze, zostańcie z nami koniecznie i do usłyszenia. Anka i Fiołas.
1: Pa!
2: Reklama.
3: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka,
2: to wybrałabym prezent z Media Expert.
3: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
2: zwierzątko interaktywne Bitsy i słodką maskotkę Furby w edycji Star Wars Grogu.
3: I wiele innych zabawek w super cenach.
4: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się? To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
8: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy. Czekaj.

0: za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt. Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.

W zachodniej połowie kraju zaczyna się rozpogadzać. Chmury ustępują tam miejsca słońcu, ale gorzej wygląda sytuacja na wschodzie, w centrum i na południu, gdzie wciąż mocno chmurzy się i miejscami pada, a lokalnie burze z gradem mogą dawać się we znaki. Temperatura wynosi dziś od 18 do 22 stopni. Nieco chłodniej na północy, w rejonach nadmorskich oraz w górach, gdzie temperaturą bliżej do 15. W kolejnych dniach będzie dość ciepło, temperatury przekroczą 20 stopni, jednak nadal możemy spodziewać się popołudniowych burz.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz mozzarella Delicate Classic 125 gramów. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do soboty wszystkie sosy grillowe, keczupy i musztardy. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
12: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: RTV Euro AGD.
14: Jak okazje, to w euro.
15: Mistrzowskie okazje w grze.
13: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Infinix Note 40 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1099. Teraz za 999 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.

0: Impreza.
1: To już godzina 17 w RMF Max, czas na flash i prognozę pogody. Michał Michta, zaczynamy. A na początek najnowsze informacje z biura prognoz. Dzisiaj w pogodzie jeszcze niespokojnie, może popadać i zagrzmieć w wielu regionach, ale od jutra nad zachodnią część kraju napłynie dużo cieplejsze powietrze i będzie ono bardziej suche. Stąd na zachodzie Polski bardzo ładna pogoda z dużą ilością słońca i wyraźnie cieplej. Tam spodziewamy się nawet do 26-27 stopni. A teraz wiadomość dla tych, którzy planują wypad na długi czerwcowy weekend. Obłożenie wielu obiektów noclegowych przekracza już 80%, tak jest na przykład na Pomorzu. Nie oznacza to jednak, że zabraknie wolnych pokoi. Branża spodziewa się, że jeżeli pogoda dopisze, część turystów zdecyduje się na spontaniczny wyjazd i dokona rezerwacji w ostatniej chwili.
2: Słuchacie RMF Max.
1: A my teraz szybko przenosimy się na Mazury. Na szlaku Wielkich Jezior dyżur rozpoczęły właśnie załogi wodnych karetek. Bazy ulokowano w 4 lokalizacjach.
3: Poczynając od północy Sztynorc, Jezioro Sztynorckie, Giżycko nad jeziorem Niegocin, Ryn, Jezioro Ryńskie oraz miejscowość Kamień nad jeziorem Bełdany. W przypadku nagłego zdarzenia oczywiście numer alarmowy 112 oraz numery ratunkowe alarmowe nad wodą 984 i 601-100-100.
1: Mówił Jarosław Sroka z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dziś Dzień Dziecka. Jaki prezent będzie najlepszy? To pytanie zadaje sobie dziś wielu rodziców. Posłuchajcie, co radzą eksperci od zabawek, pracownicy Kieleckiego Muzeum Zabawek i Zabawy.
4: Dzisiaj jest takie wymaganie, żeby zabawki uczyły, edukowały, choć ja bym tutaj był trochę sceptyczny wobec tego. Zabawki mają przede wszystkim także dobrze bawić. Wybierajmy takie rzeczy, takie gadżety, które dadzą nam trochę przyjemności, ale też takie, które nie zostaną odłożone na półkę.
1: Okazuje się, że są też zabawki, które dawniej były modne, a teraz wracają do łask.
4: Jak najbardziej tak. Dzisiaj, kiedy idą do sklepu dzisiejszy 30-40-latkowie szukają zabawek dla swoich dzieci. Często wybierają takie zabawki, którymi bawili się sami. W związku z tym na rynku jest sporo zabawek takich z sporą nutą retrospekcji. Zabawki inspirowane PRL-em, drewniane, tekturowe. I to też jest ciekawa tendencja, bo myślę, że rodzice uważają, że te zabawki, którymi oni sami się bawili, są lepsze od tych, które są dzisiaj na rynku.
1: Tyle Przemysław Krystian z Kieleckiego Muzeum Zabawek i Zabawy. A na koniec krótko Warszawa. Dziś ruszyły Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. To sportowe wydarzenie na placu przy Pałacu Kultury i Nauki. W sumie rywalizować będą tu zawodnicy z całego świata.
5: Łącznie chyba żeśmy liczyli, to będzie 26 krajów. USA, Kanada, Australia. Bardzo ciekawe też jak Madagaskar, Filipiny, Puerto Rico, Azerbejdżan. Duże Europy oczywiście, Hiszpania, Francja, Łotwa, Holandia, Czechy. Cały świat.
1: Mówił Grzegorz Bachański, prezes Polskiego Związku Koszykówki.
2: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
1: Wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na Pomorzu i w zachodniej części kraju także z rozpogodzeniami. Miejscami, głównie na wschodzie i w centrum oraz na południowych krańcach kraju możliwe są jeszcze przelotne opady deszczu i burze, także z gradem. W nocy pokropić i zagrzmieć może głównie na wschodzie kraju. No i na ogół w nocy będzie od 8 do 12 stopni. Chłodniej miejscami na Pomorzu około 6 kresek, a cieplej na Mazowszu i Podkarpaciu około 13. Biometr niestety nam nie sprzyja.
2: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
6: No dzień dobry kochani, 4 minuty po 5, ja dzisiaj sama w radiu. Na Dzień Dziecka, jak Kevin sam w domu, więc wszystko się zgadza. Dobrze będzie, to jest kanał nadawczy w RMF Max, wracamy razem z pracy. Justyna Borycka po tej stronie, cześć.
7: Max.
6: I od razu powiem, bilety do Strefy 52 będą do zgarnięcia.

0: Black Eyed Peas, Meet Me Halfway w RMF Max, prawie 10 minut po piątej. No to spotkajmy się gdzieś po drodze i opowiedzcie, co się u was działo.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Borycka i Borycka.
0: Tak jest, dobrze słyszeliście dzisiaj Borycka i Borycka, bo jestem sama dzisiaj w kanale nadawczym, ale tak naprawdę to nie do końca, bo jesteście przecież też wy po drugiej stronie. No i dziś pytanie, jak zwykle o tej porze. Co robiliście w weekend? Bo ja na przykład w weekend byłam w Wilnie na festiwalu Chłodnika Litewskiego. I nie sądzę, żeby coś mogło to przebić, ale próbujcie, bo ja z tych waszych weekendowych historii potem z przyjemnością napiszę piosenkę, która jeszcze w tej godzinie w RMF Max się pojawi. Naprawdę, piosenka o was, więc dajcie znać na Messengerze RMF Max, co robiliście w weekend. A to Gips z nowością. Ty masz, więc niech pobuja.

0: Bausa i Magnetic w RMF Max, ale to dobrze brzmi o tej porze, 19 po 5, tutaj kanał nadawczy, a ja cały czas czekam na messengerze RMF Max. Dajcie znać, co robiliście w weekend, bo z tego powstanie piosenka. Obiecuję wszystkie odpowiedzi wziąć pod uwagę. No i ta piosenka zagra jeszcze dzisiaj w RMF Max, ale w międzyczasie jeszcze, słuchajcie, naprawdę ciekawą rzecz znalazłam w internecie. Poprawiła mi humor, to pomyślałam, że się od razu z wami podzielę. Jest taka lista zagubionych, ekstremalnie drogich rzeczy, które do tej pory się nie znalazły. No i tak cały czas ludzkość poszukuje jeszcze ośmiu jajek Faberge, klejnotów irlandzkiej korony, a Portugalczycy to w ogóle zgubili jakiś gigantyczny statek warty miliardy i też jeszcze nikt go nie znalazł. Także na luzie, te zgubione klucze, pierścionek albo słuchawki, to nic, może być gorzej, ale jednocześnie nie liczyłabym, że szybko się znajdą.
1: Max. Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
6: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
7: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
1: I po reklamie.

Kiedyś były pory roku Vivaldiego, dzisiaj cztery pory roku Wiktora Waligury. Tak gramy w RMF Max, w kanale nadawczym. No słuchajcie, 10 lat trzeba było czekać, ale są. Są z nową płytą i nowym numerem w RMF Max. MGK i Wiz Khalifa z takim wakacyjniaczkiem o dwóch chłopach, co niezdarnie próbują zagadać do dwóch dziewczyn z sąsiedztwa. No i przyznam, że jest to całkiem urocza historia, taka ze szkolnych czasów. No i ten luz i dystans czuć tutaj bardzo, więc niech się dobrze niesie. Girl Next Door to jest nowość w RMF Max. Yo.

Wait So Long to Swedish House Mafia w RMF Max. No ja nie wiem, ile jeszcze będziemy czekać. Pewnie długo, aż pogoda w końcu się zrobi spokojna. Póki co, z tego co widzę, to na południu kraju jeszcze może być trochę wietrznie i deszczowo. Północny zachód już się przejaśnia, a szczegóły sprawdzimy za chwilę w najświeższej prognozie w RMF Max, więc bądźcie blisko, no tym bardziej, że za chwilę jeszcze piosenka o tym, co robiliście w weekend. Jeszcze można dać znać na Messengerze RMF Max. Wezmę to pod uwagę.

0: Dzięki do Media Markt.
1: Najlepiej słuchać w pracy.
2: Max robi mi dzień.
3: Max robi robotę. Yeah!
1: Od tego jesteśmy.
4: Mocne hity.
1: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
5: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: I po reklamie.

Wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na Pomorzu i w zachodniej części kraju także zero z pogodzeniami. Miejscami, głównie na wschodzie i w centrum oraz na południowych krańcach kraju, możliwe są jeszcze przelotne opady deszczu i burza, także z gradem. W nocy pokropić i zagrzmieć może głównie na wschodzie kraju. No i na ogół w nocy będzie od 8 do 12 stopni, chłodniej miejscami na Pomorzu około 6 kresek, a cieplej na Mazowszu i Podkarpaciu około 13. Biometr niestety nam nie sprzyja.

0: Dobrze jest, wajbujemy. Za 10 minut będzie 6 i to jest ten moment na premierę piosenki o tym, co robiliście w weekend. Daliście znać na Messengerze RMF Max, a ja zrobiłam z tego piosenkę.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Borycka i Borycka.

0: tym dalekim świecie.
1: No i co, jakoś poszło, nie? Eben i Halo teraz w RMF Max. Bądźcie blisko, tutaj kanał nadawczy. Bilety do Strefy 57 jeszcze dzisiaj będą do zgarnięcia, więc dzieje się z RMF Max.

0: Tak ładnie grać na skrzypcach to nie jest prosta rzecz. Bledka, komu miałabym powiedzieć w RMF Max. Za 4 minuty będzie 6, będą ważne wiadomości z regionu, te pogodowe też, kolejne bęgery. No i trochę w temacie Dnia Dziecka jeszcze się pokręcimy, więc bądźcie z kanałem nadawczym. Reklama.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
3: Ej, wstajesz rano?
4: No to słuchaj, nie jesteś sam!
5: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
6: Siemano rano!
5: Wstawaj, nie udawaj! W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
7: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
8: Śnieżnobiały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
9: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
10: Mediamarkt.
8: Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1800.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: I po reklamie.

0: Hit na Maxa.
1: W RMF Max teraz krótko o tym, co ważne, czyli najnowszy flash. Michał Michta, zaczynamy. Ministerstwo Zdrowia zapowiada nowy program bezpłatnych badań w kierunku raka płuca. Skorzystają z niego osoby, które od lat palą papierosy.
2: Prawo do tych badań będą mieć osoby, które skończyły 55 lat i od co najmniej 20 lat palą jedną paczkę papierosów dziennie, albo od 10 lat dwie paczki dziennie. Cel jest taki, żeby raka płuca wykryć na możliwie wczesnym etapie. Nowy program bezpłatnych badań może ruszyć jeszcze przed wakacjami. Jak ustaliłem, szczegóły są już uzgodnione z lekarzami. Badanie ma trwać 10 minut i będzie polegać na obrazowaniu tego, co dzieje się w płucach za pomocą małej dawki promieniowania rentgenowskiego.
1: Tyle Michał Dobrołowicz. We Flashu teraz szybko Warszawa, gdzie nocna prohibicja zaczęła obowiązywać już na terenie całego miasta. To oznacza, że w sklepach i na stacjach benzynowych we wszystkich dzielnicach nie można kupować alkoholu między 22 a 6 rano. Do tej pory tak było jedynie w Śródmieściu i na Pradze Północ.
3: No po to też robiliśmy pilotaż, żeby się lepiej przygotować do tego zakazu, żeby wiedzieć, jakie ewentualnie mogą być problemy, jakie podejmować decyzje. I rzeczywiście ta prohibicja między godziną 22 a 6, oczywiście mówimy o sklepach, jest wprowadzona.
1: Tyle prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. A co wy o tym sądzicie?
4: Takie spontaniczne picie już nie jest takie łatwe, prawda? To nie jest tak dostępne. I wydaje mi się, że w wielu sytuacjach to jednak uniemożliwi ludziom picie chociażby na ulicy.
5: Są osoby, które troszeczkę przesadzają, ale dlaczego osoby, które z umiarem piją, nie będą mogły się w ogóle napić wtedy?
6: Patrzę też z perspektywy kobiety, że jednak dużo pijanych osób wieczorami i to stanowi takie zagrożenie.
1: Mówili mieszkańcy stolicy. Teraz ekspresowo przenosimy się do Katowic. Tam ruszyły przetargi na 10 nowych parków kieszonkowych.
7: Taką ciekawostką jest, że każdy z tych parków będzie miał taki swój bardzo odrębny charakter. Będzie na przykład park, który się będzie nazywał Ptasim Parkiem, będzie Naturalna Łąka Kwietna albo Park Taternika. Więc każdy z tych parków będzie troszeczkę inny i dzięki temu mieszkańcy będą mogli sobie odwiedzić każdy z nich i poczuć się troszeczkę inaczej.
1: Tyle Malwina Kaczor z Katowickiej Agencji Wydawniczej. Jeszcze ważna informacja dla pasażerów komunikacji miejskiej w Krakowie. Od 4 czerwca będą zmiany w kursowaniu sezonowych i rekreacyjnych linii. Rozkłady sprawdzajcie w sieci. A na koniec we Flashu krótko Dolny Śląsk. Tam rusza kolejny sezon wycieczek górskich dla osób z niepełnosprawnościami. To w ramach projektu Łączą nas góry.
8: Widzimy, że z roku na rok jest coraz więcej chętnych, co nas z jednej strony cieszy, z drugiej oczywiście będziemy stawiać na głowie, żeby chociaż raz każdego ze sobą móc zabrać. Więc z początkiem lipca startują zapisy na kolejne wycieczki, więc jeszcze nic straconego. Wciąż jest otwarty formularz zapisów dla wolontariuszy, bo ich nigdy za wiele.
1: Tyle Basia Małkowicz z Fundacji Ładne Historie.

0: W nocy więcej chmur we wschodniej połowie kraju i tam przelotne opady i burze. Temperatura minimalna to na ogół od 8 do 12 stopni. No a teraz krótko o tym, jaki będzie wtorek. W ciągu dnia na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na wschodzie i w centrum okresami duże. Tam po południu przelotne opady, a lokalnie burze. Temperatura maksymalna od 19 stopni na Podkarpaciu i Podhalu, przez 23 w centrum, do nawet 27 na zachodzie Polski.
1: Jesteś ciekawy, co graliśmy i co zagramy? Wejdź na rmfmax.pl.
2: Cztery po szóstej, a ja dzisiaj z zaciekawieniem odkryłam, że 1 czerwca to jest nie tylko Dzień Dziecka, ale też Światowy Dzień Rodziców. I tak sobie myślę, że to jednak ma sens, bo dzisiaj rodzicom życzenia i gratulacje też się należą. Trochę w temacie tego Dnia Dziecka jeszcze się zakręcimy, wrócimy do przeszłości, więc bądźcie blisko. Justyna Borycka po tej stronie. Słyszymy się jeszcze do 20. A no i przypominam, że prezenty na Dzień Dziecka też będą. Strefa 57, tutaj już w sobotę kolejny koncert, teraz Bibi Rexha i Faithless.

0: Mam wrażenie, że nie tylko ja tak mam, ale że jakieś wewnętrzne, taneczne zwierzę się odzywa w człowieku, kiedy ten numer leci. Rihanna i Disturbia w RMF Max, 11 minut po 6:00, to jest kanał nadawczy. No i gdziekolwiek teraz jesteście, skupcie się na chwilę i pomyślcie, co nadal robią za was rodzice, bo myślą, że sami nie umiecie. To jest takie pytanie, które mi przyszło dzisiaj do głowy z okazji Dnia Dziecka. Moja mama na przykład zawsze za mnie prasuje rzeczy, jak do niej przyjeżdżam do domu, mimo że ja uważam, że żelazko to jest koncept po prostu społeczny i wcale nie musimy rzeczy prasować, to jednak to są rzeczy silniejsze. A jak jest u was? Dajcie znać, głosówki na Messengerze RMF Max teraz zbieram. No, opowiedzcie, co nadal robią za was rodzice, bo myślą, że sami nie umiecie.
1: To jest nowość RMF Max.
0: No to jeszcze polecimy Latino teraz.

0: Jak tam dzieci po drugiej stronie radia RMF Max? John Summit i All The Time tutaj gra, więc uważajcie na siebie, ale wiadomo, dziećmi swoich rodziców jest się zawsze, niezależnie od tego, ile się ma lat. No i dzisiaj pada pytanie, co cały czas robią za was rodzice, bo myślą, że sami nie umiecie.
1: Hej, moja mama do tej pory płaci za mnie rachunek telefoniczny.
0: To faktycznie dosyć zabawne, no. Ale na kartę czy na abonament?
2: Jak chciałam sobie zrobić kanapki, to mamusia zawsze mówiła, daj, bo ty nie zrobisz tak dobrych jak ja. No i to się zawsze zgadzało.
0: To się zgadza i ja też skądś to znam. Głosówki zbieram na Messengerze RMF Max. Dajcie znać, co robią nadal za was rodzice, bo myślą, że sami nie umiecie. O, coś nam się tutaj wyłączyło. Co jest? Zosia? O!

Metzner i Gotan, tak do klimatycznego przesuwania się po mieście różnymi środkami transportu. W pół do siódmej jest dokładnie, to jest kanon nadawczy w RMF Max. Trochę ciekawostek sobie jeszcze sprawdzam, słuchajcie, w internecie. Okazuje się, że psy są niezwykle wyczulone na sygnały, które wysyłamy często zupełnie nieświadomie. Potrafią dostrzec zmiany w naszym zachowaniu dużo wcześniej, niż sami zdajemy sobie z nich sprawę. To mam nadzieję, że te wszystkie pieski, które dają mi się pogłaskać, nie sądzą, że potrzebuję terapii.

0: Niby poniedziałek, ale humory bardzo dobre. Dzisiaj Dzień Dziecka, Kajko i Kalit za nami, a wy dajecie znać, co nadal robią za was rodzice, bo myślą, że sami nie umiecie.
1: Moja mama ciągle chce czesać mi włosy, choć mam już 35 lat i zawsze, kiedy do niej przyjeżdżam, chcę zawsze, abym miała dwa warkocze.
0: To brzmi naprawdę bardzo dobrze. Czekam na więcej. Zostawiajcie głosówki na Messengerze RMF Max.
2: Reklama.
3: Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
4: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
3: I dla dzieci z rodzicami.
5: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
2: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
1: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: W nocy więcej chmur we wschodniej połowie kraju i tam przelotne opady i burze. Temperatura minimalna to na ogół od 8 do 12 stopni. No a teraz krótko o tym, jaki będzie wtorek. W ciągu dnia na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na wschodzie i w centrum okresami duże. Tam po południu przelotne opady, a lokalnie burze. Temperatura maksymalna od 19 stopni na Podkarpaciu i Podhalu, przez 23 w centrum, do nawet 27 na zachodzie Polski.

0: Wpadłam, słuchajcie, właśnie na genialny pomysł. Uważam, że Explosion powinno być oficjalnym hymnem i każdego po prostu poniedziałku. Albo, że poniedziałek powinien być światowym dniem Explosion, żeby dało się go lepiej przeżyć po prostu. Jeszcze trochę, 10 minut i będzie godzina 19, a wy dzisiaj opowiadacie, co robią nadal za was rodzice, bo myślą, że sami nie umiecie.
1: U mnie na przykład moja babcia dalej mi kroi chleb do pracy.
0: To już, powiem szczerze, jest mocne wyręczanie. Krojenie chleba to jedna z podstawowych umiejętności, ale Elwira też pisze, że jej mama do tej pory robi sos musztardowy do jajek i biały sos do ryżu. Nie słyszałam o takich, ale Elwira, jak coś, to można podesłać. Spróbuję i ocenię, czy warto brać od mamy cały czas. RMF Max. RMF Max. A tymczasem co, może jakiś taki wakacyjny vibe'ik sobie zrobimy? Tak na powroty z pracy? California Love to White 2115.

0: Pink Panthers i Zara Larsson grają w RMF Max, a ja zgłębiam tajniki białego sosu do ryżu, który został nam tutaj podesłany. Okazuje się, że to jest klasyczny dodatek na kaszubach. Taki kaszubski beszamel, można powiedzieć. Wygooglujcie sobie, ciekawa to jest sprawa. A po 19 jeszcze więcej przydatnych wiadomości w RMF Max. Będą bilety na najbliższy koncert w strefie 57. Bądźcie blisko.
1: Reklama. Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
2: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
1: I dla dzieci z rodzicami.
3: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
7: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
8: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
9: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
10: Jeszcze tylko dziś! Dzień Dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: RTV Euro AGD.
12: Jak okazje,
13: to w euro.
12: Mistrzowskie okazje w grze.
11: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Infinix Note 40 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1099. Teraz za 999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max na naszej antenie Pora na Flash. Przy mikrofonie Michał Michta. Zaczynamy. Nawet dożywocie grozi mężczyźnie zatrzymanemu pod zarzutem szpiegostwa. Chodzi o pracownika cywilnego jednej z firm zakładów MESCO, produkującej elementy amunicji artyleryjskiej i rakietowej. Mężczyzna trafił już do aresztu.
1: Ma 65 lat, a w lipcu planował przejść na emeryturę. Był zatrudniony w mieszczących się w Bolechowie w Wielkopolsce zakładach należących do MESCO. Produkowane są w niej elementy amunicji wielkokalibrowej, a także m.in. komponenty do przenośnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego Piorun. Podejrzany usłyszał zarzut mówiący o działaniu na rzecz obcego wywiadu i przekazywaniu informacji, których przekazanie może zaszkodzić interesom państwa.
0: Tyle Krzysztof Zasada. We Flashu RMF Max teraz szybki rzut oka na drogowe inwestycje. Jest zielone światło dla budowy wschodniej obwodnicy Warszawy. To umowa na zaprojektowanie trzech wariantów 16-kilometrowego odcinka ekspresówki.
2: To, co jest bardzo ważne, kładziemy nacisk na przebieg tunelowy, który uważamy za kompromisowy. Chcemy, aby zastosowane były najnowocześniejsze i najnowsze technologie wykonania tego przebiegu drogi, która domknie ring warszawski, mały ring warszawski.
0: Tyle minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Krótkie info z zagranicy. W holenderskim Eindhoven otwarto laboratorium, w którym testowane są elementy przyszłej elektrowni jądrowej na stopionej soli. Ta technologia ma zapewnić bezemisyjną energię i ograniczyć ilość długotrwałych odpadów promieniotwórczych. Wracamy do kraju. Teraz Bydgoszcz i duże emocje wokół dęba przy ulicy Moniuszki. Przetrwał dwie wojny światowe, ale miał nie przetrwać budowy ścieżki rowerowej. Drzewo miało być wycięte pod inwestycję, ale w jego obronie stanęli społecznicy.
3: W tym momencie mówimy o wiekowym dębie, bardzo charakterystycznym, jeszcze o takim gatunku, takiej odmianie dębu, która ma taki dość charakterystyczny pokrój, też niezbyt często występujący. O drzewie, które jest bardzo zdrowe, no i wiąże się z historią miasta.
0: Tyle Marzyna Błaszczyk ze Stowarzyszenia Modrzew Monitoring Obywatelski Drzew. Ostatecznie drzewo zostaje, za to drogowcy mówią, że w efekcie budowa drogi rowerowej stanęła pod znakiem zapytania. A na koniec krótko Kraków. To wyjątkowa impreza, która połączy muzyków i kabareciarzy, a to po to, by budować świadomość o nowotworach. 20 czerwca w krakowskim klubie Studio festiwal Black or White.
4: A na scenie zobaczymy Grzegorza Turnała, to już chyba będzie piąty raz, kabaret Hrabi wraz z Wojtkiem Kamińskim. Artur Andrus będzie z nami po raz trzeci, Andrzej Lampert i z pani Edyta Krzemień, Edyta chyba trzeci raz, Olga Szomańska drugi raz, Priska Abbo trzeci raz, gwiazda młodego pokolenia, z której obecności bardzo się cieszymy, czyli Sara James.
0: Wymieniała organizatorka Anna Sowa-Staszczak.
5: Skup się na trasie. Lecimy razem z tobą. Hity na maksa w RMF Max.
0: Ten poniedziałkowy wieczór, teraz szybkie info pogodowe, sprawdzamy, jaki będzie wtorek, najcieplejszy na zachodzie Polski. Tam nawet do 27 stopni, w centrum 23, Kraski, na Podhalu i Podkarpaciu 19. W ciągu dnia w zachodniej Polsce zachmurzenie małe i umiarkowane, a na wschodzie i w centrum okresami wzrastające do dużego. No i tu po południu przelotno pod deszczu, na wschodzie także burze. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, tylko w czasie burz porywisty.
6: No dobra, poniedziałek po 19, już 4 minuty. Zasłużyliśmy sobie na kawałek porządnego disco. Another i Ultra to Talk to You w RMF Max. A po tej stronie Justyna Borycka, kanał nadawczy jeszcze do 20. No i przypominam, będą bilety na koncert w Strefie 57. Tam bardzo oldschoolowo w najbliższy weekend. Problem, PZ, Kęk, Grupson, Paluch i Louis Villain, więc już szykujcie klawiatury. Za chwilę słyszymy się na Messengerze RMF Max.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Kto jak kto, ale Igor potrafi zrobić dobry klimat. Męskie granie orkiestra nareszcie za nami w RMF Max. A to jest ten moment, żeby powalczyć, słuchajcie, o wejściówki do strefy 57. Tak na Dzień Dziecka to się może udać, a tam są w sobotę już w strefie 57. Uwaga, Problem, PZ, Kękę, Grubson, Paluch, Louis Villain, więc jest o co walczyć. No i teraz tak, napiszcie na Messengerze RMF Max, czego byście sobie teraz nie odmówili i dlaczego. Jedną odpowiedź wybiorę i to już jest bilet gwarantowany, ale będzie można jeszcze na antenie RMF Max powalczyć o drugą wejściówkę. No, żeby zabrać kogoś ze sobą, ale jednocześnie obie będzie można stracić. Także trochę ryzyko, trochę zabawy, jak to w Dzień Dziecka. Messenger RMF Max. Czego byście sobie teraz nie odmówili i dlaczego? Dajcie znać. Wejściówki do strefy 57 są do rozdania.

i Benny Hertz w RMF Max płyną sobie, tak jak te dźwięki też wiadomości na naszym Messengerze. Piszecie, czego byście sobie teraz nie odmówili i dlaczego, bo do zgarnięcia są wyjściówki do strefy 57 w Przytkowicach Podkrakowskich, ale o tym za chwilę. Natomiast w Krakowie to jeszcze na chwilę zostaniemy, bo przeczytałam dzisiaj, że Polska-Chorwacja właśnie ruszyła, czyli kąpielisko na krakowskim Zakrzówku. No wiecie, w końcu od dzisiaj czerwiec, także powoli takie akweny otwierają się już w całej Polsce i już pachną wakacjami. No, także jeszcze tylko parę incydentów na otwarcie i pewnie w lipcu tak będzie można się kąpać.

0: David Guetta i One Republic, I don't wanna wait w RMF Max. No kto by się nie mógł doczekać? Długi weekend przed nami i w ten właśnie długi weekend w Przytkowicach. Strefa 57, no old school polskiego rapu, Problem, PZ, Kęk, Grubson, Paluch, Louis Villain i ich wszystkich będzie być może mogła zobaczyć Natalia. Cześć Natalia.
1: Cześć.
0: Natalia, daj najpierw znać, czego byś sobie nie odmówiła i dlaczego.
1: Gofrów z bitą śmietaną, truskawkami i polewą.
0: A czemu akurat te gofry tak ci przyszły na myśl dzisiaj?
1: Uwielbiam. Kiedyś pracowałam w lodziarni i uwielbiam je.
0: No i to jest już dobry powód. Przyznam, że trochę też mi zrobiłaś smaka, więc pomyślałam, że to dobry pomysł, żeby do ciebie zadzwonić. I teraz uwaga. Za tę odpowiedź już masz jeden bilet do strefy 57. Więc wielkie gratulacje, ale jest szansa powalczyć jeszcze o drugi bilet. Czy jesteś na to gotowa?
1: Tak.
0: No to ja szybko jeszcze tylko powiem, o co chodzi. Zabawa nazywa się Podziałek i chodzi o to, żeby po prostu odpowiadać na pytania, nie używając słowa nie. Ja będę miała 90 sekund, żeby te pytania ci zadawać. Ty odpowiadasz, no i jeśli nie użyjesz słowa nie ani raz, to wygrywasz dwa bilety. Ale jeśli przegrasz, no to niestety tracisz ten, który masz. Więc jesteś pewna, że chcesz zagrać?
1: Tak.
0: Dobra, no to lecimy. Słuchaj, ja uruchamiam zegar, czas, start. Jadłaś już kolację, Natalia?
1: Tak.
0: Lubisz wstawać rano?
1: Tak.
0: Masz pieska może?
1: Mam.
0: A jak się nazywa?
1: Diego.
0: Okej. Po urlopie już jesteś?
1: Tak.
0: Masz jutro wolne?
1: Tak, mam urlop.
0: Masz urlop, ale jesteś po urlopie. No dobra. Zadajcie też pytania na Messengerze RMF Max, drodzy słuchacze, pomóżcie mi tutaj troszkę Natalię zagiąć. Natalia, powiedz, czy ty jutro się wybierasz na rower?
1: Możliwe.
0: No wiesz, pogoda będzie taka średnia, ale może jednak. Dobra, jeszcze 37 sekund. O, pojawiła się jeszcze jedna propozycja. Czy byłaś w kinie teraz?

0: I to słuchacz RMF Max z Messengera cię załatwił tym pytaniem, słuchaj.
1: Inna odpowiedź.
0: W ostatnim momencie, no jeszcze miałyśmy trochę czasu. Bardzo mi przykro, Natalia, niestety nie dostajesz tych biletów, ale jak coś, to one jeszcze są dostępne i jeszcze od razu mówię, będą do wygrania u nas. Jutro w kanale nadawczym i w środę też, więc może jeszcze się zdążysz załapać.
1: Dobrze.
0: Dobra, to do usłyszenia.
1: Do

0: Zakaria.
1: To brzmi jak imię jakiejś dobrej wróżki. Ale co to znaczy tak naprawdę? Nie mam pojęcia, chociaż sprawdzałam. Jak macie jakieś tropy, to dajcie znać na Messengerze RMF Max. Tutaj jesteśmy w kontakcie. A jakaś dobra wróżka tak swoją drogą to by się przydała, żeby przepowiedzieć pogodę na długi weekend, bo synoptycy póki co się mieszają w zeznaniach. Jedni mówią, że będzie wiało i lało, drudzy, że jest szansa na słońce. Generalnie niczego nie możemy być pewni, więc sprawdzamy pogodę na najbliższe chwile. Za moment w RMF Max.
2: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do wtorku. Brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie 8,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
5: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
4: To dobre cechy charakteru.
5: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
6: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wszystko brzmi lepiej
9: w harmonii.
8: Dwa głosy współgrają
9: ze sobą.
8: Przekazują z lekkością
9: trudne wiadomości,
8: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
9: betonowy mur.
8: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
9: zostać influencerką.
8: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
9: Harmonizer.
10: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
11: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
10: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
15: Barbara, kupiłem taniej.
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
17: I po reklamie.

W ten poniedziałkowy wieczór teraz szybkie info pogodowe. Sprawdzamy, jaki będzie wtorek. Najcieplejszy na zachodzie Polski. Tam nawet do 27 stopni. W centrum 23, Kraski, na Podhalu i Podkarpaciu 19. W ciągu dnia w zachodniej Polsce zachmurzenie małe i umiarkowane, a na wschodzie i w centrum okresami wzrastające do dużego. No i tu po południu przelotny opad deszczu, na wschodzie także burze. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, tylko w czasie burz porywisty.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Klasyczny bicior od Kraftwerk, przerobiony przez Dub Dogs i mamy to. How does it feel w RMF Max? Idealny numer, żeby powiedzieć nara. Ja też lecę jeszcze cieszyć się wieczorem dziecka przynajmniej, no bo każdy dzisiaj trochę dziecka w sobie znaleźć powinien, więc no może jednak tak zaszaleć na mieście? Sprawdźcie, co się dzieje w Tour de Clubie, a po 20:00 graba z najlepszą dziesiątką listy Hop Bands, więc będzie się działo w RMF Max. Bądźcie blisko, a jutro kanał nadawczy wraca w poszerzonym już składzie. Będę ja, Justyna Borycka i Filip Kliber. Słyszymy się, cześć!
1: Dawid Miązek, ruszamy sobie w Tour de Club w RMF Max i zaczynamy może od podkrakowskich Przytkowic, gdzie w tę sobotę kolejna duża impreza się szykuje, naprawdę duża, jeżeli chodzi o hip-hopowe nazwiska. Problem, Grubson, Paluch, Louis Villain, PZ i Kękę, tak przedstawia się skład na sobotnią imprezę. Będzie grubo, będzie mnóstwo atrakcji towarzyszących, a bilety będzie można zgarnąć w RMF Max. Zaglądamy do Katowic, klub Energy 2000, też się poleca. Tutaj w piątek single party i to jest zawsze impreza z opaskami kolorowymi, które ułatwiają tam przełamanie pierwszych lodów, a teraz będzie premiera nowej opaski, takiej niegrzecznej, fioletowej. Z kolei w sobotę w Energy 2000, coś dla maniaków techno, techno Energy. Zagra czołówka polskiej sceny techno, start o 22:00. I zaglądamy sobie jeszcze do X Demona w Zielonej Górze, gdzie w środę na otwarcie długiego weekendu coś dla młodszych imprezowiczów, bo wstęp już 16+. Oliwka Brazil będzie gościem specjalnym od 21:00.
2: Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A
6: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
8: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
9: Siemano rano.
8: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
10: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
11: Śnieżnobiały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
12: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
14: I po reklamie.

0: Max. To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na Maxa.
3: RMF Max. Hity na Maxa.
2: Hity na Maxa.
4: Hej, cześć, witam was, dzieci małe i te duże też. No to poświętujemy sobie jeszcze wieczorem. Przemek Grabowski w RMF Max. W ten piękny miesiąc, nowy miesiąc, czerwiec, który zbliża nas do wakacji. Dzisiaj na liście Hopbent, także już wakacyjne propozycje w poczekalni. Głosujecie na rmfmax.pl, a zestawienie otwiera Illenium z Ellie Goulding na 10. Don't Want Your Love.
3: Max. 10. Numer 10.
5: Two ships in the night.

Polecam wam bity tego gościa. Daydream Affiliate, nasze odkrycie w RMF Max. Playback czeka na wasze głosy i debiut w tym tygodniu. Do tego lecimy, głosujecie na rmfmax.pl. A teraz numer, przy którym latamy już od kilku tygodni. Może wlecą ponownie na sam szczyt zestawienia. To BB Rex i Faithless, odświeżony klubowy klasyk New Religion. RMF.

Roxy potrafi nie tylko tak, wiecie, delikatnie, nastrojowo, balladowo, ale też tak bardziej energetycznie. Roxy i White, nasza nowość, debiutują na miejscu 8. Brawo dla nich. Chciałam ciebie więcej. Chciałam, no i chcę więcej głosów. To na pewno tak. RMFmax.pl. Teraz nowość od DJ-a Fishera, który chciałby się pochwalić, że pojawi się w nowym Toy Story. Tak, tak. Jego głos też będzie można tam usłyszeć, tak więc ma co świętować. Fisher i śpiewające dla niego Townsend i, nasza nowość w RMF Max, Fejwa.

0: No i pięknie, i dzisiaj miejsce siódme, Anima, jego Beautiful w zestawieniu listy Hobbs. Za chwilę Milky, odświeżona wersja Just the Way You Are, w wersji Davida Guetty, który potwierdził, że ma poczucie humoru, że nie przejmuje się niektórymi memami, że zauważył lata temu, jak ludzie pisali, że to jest też tak trochę David Bagetta. Nawet zrobił specjalny miks, jak smaruje bagietki. No posmaruje bitem już za kilka chwil w RMF Max.
1: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Na co wydać ponad 14 tysięcy złotych?
6: To wakacje przede wszystkim, a po drodze jeszcze jakiś remont, wycieczka córki.
5: Trwa wielkie typowanie. Kto zgarnie wielką kasę? Zgłaszasz się i obstawiasz, a jak trafisz, zgarniasz stawkę. Za dużo, za mało. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max.
9: Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
10: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z roller coasterami.
11: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
12: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
13: Money, money, money!
14: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
13: Wygrałam w Cherry Money.
14: Cherry Money?
13: Nowy Ekspres Los.
14: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
15: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
16: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
18: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
19: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
20: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
21: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
22: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
23: I po reklamie.

polski, ale z takim afrykańskim zacięciem, tak trochę afrohausowo. Na wakacje, na lato, kolory lata, to nasza Kleo, która czeka na debiut w zestawieniu listy Hot Bands. Może to się uda, może w tym tygodniu. Teraz lecimy do Berlina, tam mieszka, tworzy, chodzi na spacery, słucha muzyki, ale Farben, jego Body Talk otwiera pierwszą piątkę, a za chwilę Bob Sinclair i Kajsa w houseowym I Can't Wait.

0: Max.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Nasze odkrycie ostatnich dni. Fukaj, Liwka. Enklawa chce więcej. No na pewno apetyt rośnie w miarę jedzenia i w miarę głosowania. rmfmax.pl. Może jutro już w zestawieniu. Przed wami jedynka już za kilka minut, ale pierwszą trójkę otwiera Justin Bieber i Nicki Minaj. Hicior, który po latach zyskał drugie życie. Beauty and the Beat.

Rama, Lama, Alabama, Alabama Ten. Nasz amerykański import, DJ z USA, Moonlight i Fordo polecają się w tym tygodniu na liście Hot Bands. Zrobili naprawdę niezły hałas. Głosujecie na rmfmax.pl. Ja odliczam codziennie wieczorowo. Na trzecim, na Dzień Dziecka tak akurat, Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and a Beat, dwójka, House of Magnetic od projektu Bauza. A kto jest najlepszy? W weekend najwięcej waszych głosów na hop zdobywa nasz Dawid Podsiadło. Też świętuje z nami Dzień Dziecka dzisiaj na szczycie listy Hot Bands. Jego sezon. One. One. One. One.

0: Dawid Podsiadło też może świętować Dzień Dziecka. Ma jedynkę na liście Hot Bands Sezon. Zostańcie z RMF Max. Będą nowości już na wakacje. Za kilka minut świeży bit od Martina Garrixa, a śpiewa dla niego Ed Sheeran. Wyobraźcie sobie. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Dawid Miązek, ruszamy sobie w Tour de Club w RMF Max i zaczynamy może od podkrakowskich Przytkowic, gdzie w tę sobotę kolejna duża impreza się szykuje, naprawdę duża, jeżeli chodzi o hip-hopowe nazwiska. Problem, Grubson, Paluch, Louis Villain, PZ i Kękę, tak przedstawia się skład na sobotnią imprezę. Będzie grubo, będzie mnóstwo atrakcji towarzyszących, a bilety będzie można zgarnąć w RMF Max. Zaglądamy do Katowic, Klub Energy 2000, też się poleca. Tutaj w piątek single party i to jest zawsze impreza z opaskami kolorowymi, które ułatwiają tam przełamanie pierwszych lodów, a teraz będzie premiera nowej opaski, takiej niegrzecznej, fioletowej. Z kolei w sobotę w Energy 2000 coś dla maniaków techno, techno Energy. Zagra czołówka polskiej sceny techno, start o 22:00. I zaglądamy sobie jeszcze do X-Demona w Zielonej Górze, gdzie w środę na otwarcie długiego weekendu coś dla młodszych imprezowiczów, bo wstęp już 16+. Oliwka Brazil będzie gościem specjalnym od 21:00.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
8: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
9: Siemano rano.
8: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
10: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
11: Śnieżno-biały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
15: Zdrowid.
16: Ale sztosy.
17: Ale co?
16: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
18: Najlepiej słuchać w pracy.
19: Max robi mi dzień.
5: Max robi robotę. Yeah!
18: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9:00 w RMF Max.
11: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
9: Wszystko brzmi lepiej
4: w harmonii.
9: Dwa głosy współgrają
4: ze sobą.
9: Przekazują z lekkością
4: trudne wiadomości,
9: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
4: betonowy mur.
9: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
4: zostać influencerką.
9: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
4: Harmonizer.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
15: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
17: I po reklamie.

Taneczna ballada, może będzie tego więcej. No nie wiem, czy to jest numer na pierwszy wolny taniec, ale można się pobujać. Martin Garrix i śpiewający dla niego Ed Sheeran w numerze Repeat It. No nie zmieścili się dzisiaj na liście Hobbens, ale może jutro przy wtorku. Przemek Grabowski, witam was przy poniedziałku. Tak, świętujemy Dzień Dziecka, no to gramy sobie fajne piosenki. Za chwilę Gips, Kukon i Jonatan. Nasza nowość, ty masz. Teraz Somber i jego 12 to 12.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit.

przeróbek z dalekiej Portugalii Drench, czyli jego wersja Freed from Desire, kiedyś Gala. Zróbcie głośniej, bo mam dla was kolejną nowość. Polecam już na tegoroczne wakacje, na lato, na maksa. To nowy wykonawca Yearbox, którego znacie już chyba z listy Hot Bands, nasze odkrycie, i jego Babylon. Czy po raz kolejny jest ta charakterystyczna harmonijka? Posłuchajmy, sprawdzimy to teraz. Yearbox premierowo w tym tygodniu. Babylon.

0: na wieczorne espresso zaprosiła Sabrina Carpenter. A wiecie, że kiedyś to uważali kawę w wielu miejscach świata za środek za bardzo pobudzający, nawet była zakazana. No jak ktoś musi dłużej posiedzieć albo ktoś na trasie, to można sobie jeszcze strzelić. No to do kawki za chwilę też dużo energii. Czeka Wiktor Waligura, wrócę również z house'owym klasykiem od Route 94. No i z mega klasykiem Don't You Worry Child czeka Swedish House Mafia. RMF Max.
1: Reklama. Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo,
6: ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowid.
12: I po reklamie.

Apa, apa, ty tańczysz i bawisz się ty na naszych imprezach też. Bruno Mars i Rose. A kolejna nasza impreza RMF Max już niedługo w Malborku na scenie Wilki, Mortalcio, Ola Bieniasz w swoim DJ-skim secie będzie mieszać największe hiciory, które znacie i kochacie z RMF Max. No i pewnie w jej secie w Malborku pojawią się także one, to modelki. Jak było na ostatnich imprezach? Sprawdzicie na rmfmax.pl i na naszym Instagramie. Naprawdę warto, a modelki teraz lubię cię jak lato.

Save My Love, wieczorowo Kygo w RMF Max. Wcześniej Dua Lipa, która świętuje, słuchajcie, to jest dopiero zaskoczenie. Świat dowiedział się w weekend, że Dua Lipa i Callum Turner pobrali się. Naprawdę, Dua Lipa powiedziała tak, tak więc niestety chłopaki, Dua Lipa jest już zajęta. Wszystko było owiane tajemnicą, a ceremonia miała miejsce w lokalnym urzędzie w Londynie. To była taka mała ceremonia tylko dla najbliższych przyjaciół i dla rodzinki. Tak więc DJ-a nie było, bo wesela nie było jeszcze, ale może będzie, może się o czymś dowiemy.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Tegoroczne męskie granie orkiestra nareszcie w RMF Max. Zostańcie z nami, bo będziemy sobie tutaj jeszcze świętować Dzień Dziecka przy fajnym bicie. Wróci Andy Dust i Zokaria, a skoro świętowanie Dnia Dziecka, no to musi być także dobre disco. Disco House'y miesza Purple Disco Machine. Wrócimy do jego Hypnotized. Najlepsze przed wami dzisiaj wieczorem. RMF Max.
2: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.

0: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
8: I po reklamie.

Halo, to Eben robi taki klimat wieczorowo. Przemek Grabowski, witajcie po 22. Świętujemy jeszcze oczywiście 1 czerwca, Dzień Dziecka, ale dzisiaj jest także dzień bez alkoholu. No ja trzymam za was kciuki, żeby ten dzień to był jak najczęściej, najlepiej to codziennie. To może się tak pochwalę, może to będzie dla kogoś inspiracja. Ostatnio przeżyłem wieczór kawalerski na trzeźwo, naprawdę. Wszyscy się dziwnie spoglądali, trochę podśmiewywali, prawda, jak tam graba tylko na herbatkach, ale można i bez kaca. Tak jak Eminem, który już od lat na trzeźwo, bez niczego absolutnie, tylko na kawę sobie oczywiście pozwala. Eminem w RMF Max, jego Houdini.

Hello, hello! Jak się macie? Martin Solveig, jego imprezowy klasyk. Teraz nowość, którą polecam wam na lato, na maksa. Hello! Tegoroczne wakacje to będzie także czas Afro House'ów. No i mistrzem tego gatunku jest Shimza, daleko z Afryki, w produkcji Fire Fire. Także Arko, myślę, że ten numer powinien szybko trafić do zestawienia listy Hobbency. Do tego będziemy się bujać w trakcie najbliższych tygodni. Shimza i jego Fire Fire.

Hansen & Love to Alan Walker, który też należy do gangu kociarzy. No to jest wiadomość dla kociarzy. Wiecie, że w Szwecji wprowadzają kary za zostawianie kotów samych w domu. Trzeba sprawdzać, czy tam kotek wszystko ma i czy się nie stresuje. A wy jak tam organizujecie zastępstwa dla swojego kotka, jak wyjeżdżacie na dłużej. Dla kociarzy za chwilę też Bledka, jej dwa dni. Pojawi się Kungs, też czeka jego Galaxy.

imprezowe Galaxy to Kungs w RMF Max. No to tak akurat na urodziny na Maxa. Zostawiajcie swoje życzenia dla przyjaciół, dla najbliższych. Na rmfmax.pl świętuje także Martyna, którą pozdrawia Krzysiek. Martyna, spełnienia najskrytszych marzeń, żeby się wszystko poukładało i szczęście, na które zasługujesz, Martyna, wszystkiego naj. No i dla ciebie na urodziny imprezowe California Love, White i ekipa.

dzisiaj. To była już trójka na liście Hobbens, ale może to będzie jedynka tego tygodnia. Halo Belly Bersi. Gdzie są Polish Belly Bers? Głosujemy. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and a Beat, rmfmax.pl. A przy okazji możecie skomentować nowy numer, jaki ma dla nas Machine Gun Kelly, ale nie jest tutaj sam. Machine Gun Kelly, raper Wiz Khalifa. Jedna z najciekawszych nowości tego tygodnia u nas. Polecam wam Girl Next Door. To jest nowość.

0: od dłuższego czasu jej fanką, plus Pink Panthers, która zaczynała w internecie od coverów i przeróbek. Tak to się teraz robi. Ich wspólne Stateside, nasza nowość, która idzie coraz wyżej ostatnio na liście Hot Bands. No i może wskoczyć gdzieś, może do pierwszej piątki. Jutro głosujcie na rmfmax.pl, a u mnie jeszcze dużo dobrego bitu. Za chwilę Bibi Rexa, Faithless. Wrócimy też do house'ów od Holendrów z Anawe. Let me talk to you. Wiecie, o co chodzi. Max.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Na co wydać ponad 14 tysięcy złotych?
4: To wakacje przede wszystkim, a po drodze jeszcze jakiś remont, wycieczka córki.
3: Trwa wielkie typowanie. Kto zgarnie wielką kasę? Zgłaszasz się i obstawiasz, a jak trafisz, zgarniasz stawkę. Za dużo, za mało. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
7: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu. Na filu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
9: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
10: I po reklamie.
11: Muzyka zawsze po pierwsze.
12: Tu się czuję hity.
11: RMF Max. Hity na maksa!
12: Hity na maksa!

Ostatnie tygodnie Holandia, Duetonata, Talk to You, Słoneczne Hausy. Okej, no bawimy się, ale ja się tak nie bawię, bo dostałem wiadomość. Krzychu pozdrawia, jest już na przedłużonym weekendzie. Poniedziałek, a Krzychu już na przedłużonym weekendzie, tak to sobie pozałatwiał. Krzysiek, baw się doskonale. My sobie poczekamy na wolne w czwartek i posłuchamy dobrego bitu dla tych, którzy nie będą mieć przedłużonego weekendu. PZ Mata i Kasba Łagane w RMF.

No i jak tam szykujecie się na Pitbulla w Warszawie już niedługo, a w Londynie Pitbull chce pobić rekord Guinnessa łysych fanów. Oczywiście będzie można się kamuflować, oczywiście, jasne, że tak. Będzie można stosować specjalne plastikowo-gumowe nakładki na głowę, no i ma zostać pobity rekord Guinnessa. Gdyby ktoś chciał zapisać, to 10 lipca w londyńskim Hyde Parku będzie bity rekord łysych fanów Pitbulla. Jak ktoś jest oryginalnie łysy, to oczywiście jest zaproszony, wszyscy jesteście zaproszeni. A ja zapraszam do głosowania na nowości z listy Hot Bands. Teraz kolejna wieczorowo. Oscar Metcalfe i jego Sweet Nothings.

All I Know to rozpędzony hit erotyki per Rudimental w RMF Max. A teraz wieczorowo, zanim pójdziecie spać, to sprawdzamy hasła. Jest update od informatyków. Okazuje się, że wciąż nazbyt często używanym hasłem na świecie pozostaje 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jeżeli ktoś takie ma jeszcze gdzieś, to trzeba to szybko zmienić. Oczywiście nie wszędzie już teraz można mieć takie łatwe hasło, ale jak masz 1, 2, 3, 4, 5, 6, to trzeba zmienić, bo wszyscy już znają, żeby nie było, że wszystko zniknie.

Jest moce, prawda? Odkrywamy nowe polskie hity wieczorowo. Andy Betts, Wolna Droga, przed chwilą w RMF Max. A propos wolnej drogi, właśnie, kto z was wybiera się jutro na spacer, dłuższy, krótszy? Wiecie, że człowiek przeciętnie to pokonuje pieszo równowartość nawet trzykrotnego okrążenia Ziemi w ciągu swojego życia. Nie dotyczy kanapowców oczywiście. Może teraz na was zadziałałem, może jednak jutro jakiś dłuższy, krótszy spacer. RMF Max poleca.

Powiecie na takie rapsy, nasze wieczorne odkrycie w RMF Max. Zawsze wiedziałem, alias Blackout i jego ekipa, ale nie wiedział, że w wakacje nie będzie nowych odcinków M jak miłość, co dalej z serialem. Zapraszam fanów na rmfmax.pl. A fanów Czermi zapraszam tutaj za chwilę w głośniku, gdy nie mogę zasnąć.

0: Paula Borgieł i jej sny. To tak akurat na dobranoc ode mnie. Nasze kolejne odkrycie w RMF Max. Przemek Grabowski, dziękuję za wieczorne spotkanie. Słyszymy się jutro, wtorek, 20. Nasz czas. Wystartujemy od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Może nawet Ola pojawi się kiedyś w poczekalni. Będą też nowości i premiery. Kawałki, których jeszcze nie słyszeliście. Miłej nocy. Cześć. RMF Max.
1: Reklama. Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

jakbym zjadł mentosy, później popił je kolą. A może to owady, co wydostać się nie mogą. Nie obchodzą pornosy mnie szminki, szpilki, sogo. Milion nie zmieni.